0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
7: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

Na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionej doby w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie dość, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze był nietrzeźwy. 76-latek może już nigdy nie wsiąść za kółko. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fordem w Redzie. Badanie trzeźwości wykazało, że 76-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci sprawdzili również dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wówczas okazało się, że kierujący nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą, ponieważ obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy i doprowadzony do jednostki policji. Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może również orzec dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a sprawca musi liczyć się także z konsekwencjami finansowymi przewidzianymi przepisami prawa. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol znacząco wpływa na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu, ogranicza koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, kierowca stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio obchodzi jubileusz. Minęło 17 lat od otwarcia jego stacjonarnej siedziby. W 2004 roku z inicjatywy księdza Jana Kaczkowskiego powstało Stowarzyszenie Puckie Hospicjum. Początkowo zespół działał jako hospicjum domowe, docierając do chorych w Pucku i okolicznych miejscowościach. Z czasem rosła liczba pacjentów, zaufanie mieszkańców i potrzeby związane z opieką nad osobami u kresu życia. Sama pomoc w domu nie zawsze była wystarczająca. Potrzebne było miejsce, w którym chorzy mogli otrzymać całodobową opiekę, szczególnie wtedy, gdy postęp choroby lub nasilające się objawy uniemożliwiały dalsze leczenie w warunkach domowych. Wtedy Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio otworzyło swoją siedzibę w Pucku. Jak mówi dyrektor hospicjum Anna Joachim Labuda, jak kiedyś, tak i dziś ciągłe podążanie za potrzebami i marzeniami chorych jest codziennością, która wyznacza kierunki naszych działań. Jednym z najważniejszych celów działalności hospicjum jest zapewnienie poczucia godności jego podopiecznych. Zawracanie na to uwagi dotyczy także języka. Puckie Hospicjum prowadzi obecnie kampanię społeczną Właściwe Słowa Mają Znaczenie, która zwraca uwagę na sposób mówienia o opiece hospicyjnej. Dlatego Puckie Hospicjum zachęca, aby mówić o opiece w sposób, który nie odbiera choremu podmiotowości. Ponad 200 uczniów z 9 szkół wzięło udział w pikniku edukacyjno-sportowym. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji i naukowej zabawy, ale przede wszystkim do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

środowisk edukacyjnych. Wydarzenie zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabo słyszących w Wejherowie. Piknik został zrealizowany w ramach projektu Regionalne Wsparcie Edukacji Włączającej. Uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach sportowych.

0: świecie. Jak relacjonują organizatorzy, spotkanie było przykładem tego, jak poprzez wspólną zabawę, sport i edukację można budować relacje między młodymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję współpracować, rywalizować, zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze zdarzeniem. Do kradzieży doszło 27 kwietnia około godziny 20 ze sklepu w gminie Kosakowo. Zniknęły artykuły drogeryjne o łącznej wartości blisko 950 zł. W toku postępowania policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały mężczyznę, którego tożsamość funkcjonariusze próbują obecnie ustalić. Policja zwraca się o pomoc do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego danych. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 81 tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026. W głosowaniu wzięło udział 17 499 mieszkanek i mieszkańców miasta. Wyniki gdyńskiego budżetu obywatelskiego 2026 ogłoszone zostały w czwartek 24 września podczas otwartego spotkania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W tym roku wybraliśmy spośród 226 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chważnie, Wiczlinie, 16 najmniej na Leszczynach, bo tylko 4 projekty. W głosowaniu wybranych do realizacji zostało 75 projektów dzielnicowych. Najwięcej realizowanych będzie na Chważnie, Wiczlinie, czyli 7, a najmniej na Kamiennej Górze, Leszczynach i Orłowie, to znaczy po 2. Które projekty zostały wybrane, dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Co ważne, projekty, dla których w wyniku głosowania zabrakło pieniędzy, wciąż mają szansę na realizację. Rady dzielnicy mogą dołożyć ze swoich środków brakującą kwotę na realizację projektu dzielnicowego, a Rada Miasta Gdyni może zdecydować o dofinansowaniu z budżetu kolejnego projektu miejskiego. Podobne deklaracje z własnych środków mogą składać prywatni darczyńcy. Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się w kolejnym roku budżetowym, czyli najwcześniej od stycznia 2027. Gdyńskie placówki oświatowe przygotowują się na sytuację zagrożenia. Sprawdzono już 13 obiektów, w których znajdują się dawne budowle ochronne, a kolejnych 11 czeka na kontrolę. Placówki, w których cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników, mają obowiązek co najmniej raz w roku praktycznie sprawdzić organizację i warunki ewakuacji. Sprawdzane są również obiekty oświatowe, w których znajdują się dawne budowle ochronne. Dotychczas Państwowa Straż Pożarna oraz organy nadzoru budowlanego skontrolowały 13 takich obiektów. Kolejnych 11 znajduje się w wykazie budynków przeznaczonych do sprawdzenia. Miejsca schronienia lub ukrycia znajdują się obecnie w około 25% gdyńskich placówek edukacyjnych. W przypadku tych, które nie dysponują taką przestrzenią, w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzież będą kierowane do najbliższego dostępnego miejsca schronienia lub ukrycia zgodnie z rodzajem zagrożenia oraz poleceniami właściwych służb. 5 października odbędzie się spotkanie dyrektorów gdyńskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z udziałem Roberta Rondudy, komendanta Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Spotkanie będzie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym przygotowaniu placówek do sytuacji zagrożenia oraz właściwemu reagowaniu na komunikaty i alarmy.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Słuchajcie radia, Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Mera łe powiodo łe swindzecku ścieżcu. Mera sobie przebyciała srodze dewne chwile, cie jeś sama z lubym dzeciem bawiła samnile. Mniała łe na imię ścieżcy, moja te córeczkę. Tak piękno, że nie było nad nią diebełeczka. Wiedno była usmichnięta, wiedno so skakała. Wsiedkłe, co le stwierzył pun Bóg, serdeczno kłechała. Skorbie, co łec swej matci mniała darowany, rozzelała w sieści mnie ze ludze skakłychany. Puci zieło ścieżce, źuden z ledzy nie umnierył, nich te rankowem zapłakunych łeci nie wecyrył. Ledze cańśko nie robile, jeno grale w kartę, w piekle śklunci wepróżniały weselun sanciartę, a pieniądze ukłeść go bełe pełny trzosy. Wszyscy wieldzi w loteryją wegrywele losy. Nikt nie wiedział, co to bida, ani co to błeli. Żaden człowiek ni kajdanów nie znał, ni nie łeli. Sąsad sobie ziął z sąsadem zgłednie i spłekłejnie, nicht nie myśliłe ziął mnierce, kanuna i łejnie, kłeźdy sobie ziął ścieslewie zdrowłe i bezpiecznie śkłeda jeno, że to ścieżcy mnie nie zioło wiecznie. Łec kłechany starku, wice co sa w końcu stało? Biada, ścieżcy z wiesoło se łeczci so wesmniało. Ty babusia smnierc tająca, gwyrsio jeśłe dźmieji. Wstec gderała ziememu me slipka w familii. Tak na dzyckłe samrtwiała baba. Jaśno rysce cię i mnie roz nie było doma. Łedysała ścieżcy. Smierć sobaka i upłytemu ciasto łegły piała i sa dotąd niebezpieczną wsiem stworzeniom stała. Mnie wej dzeci się łegarnun, aby w siatkę dusec, choć jeść dotąd do morderstwa sa nie dałam skłysec. Ja, jeś je dobrze bycia, łene smutne chwile, ciej ziem płacząca tuleła do ścieżcy młodziłe, więc dlatego ziem czerliści dziś płekły dała. Cię ziem łeną nad kłelepką łukającą widzała. Ci tak mera powiadała, smątek usiedz mylał, a nareszcie sum do płaciu bidok sa rozczuleł, pocałował ją w łesenę tak, jak san leży, a ty łysot z panią merą na piusk kłele wiezi.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: love is the answer.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

0: zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.

Kuziunkę styrył, łejsku puści mu ubiała. Późne les, ja ziół nizie, karnosa zebrało. Kule mistra słychają, wspominają sobie nęciasłe kropni, kiedy na tatczyzne grobie znocele ta spiwka i pośle w zbirk świata. Sygają na myśl długi swoi wanków lata, płe lundach, młeziach, piuskach gorących i mrozu. Po strzutku cezech ledów, te często w błezu cesił ich i skresiwą nę spiw narodowi. Tak rozmyślając, smutno udzibele głowę. Leje wnet dwignale, błe mister tun wznosy na tamzie, tak te zmieni, co z innego głosy. I znowa wezdrzył z góry, z droka strenę zmieził, zresił ramce i dwuma w dwa drąści uderzył. Uderzeni tak śteczni, tak było płytężni, że strenę zazwoniła jak trąbę młysężni i z trąbów z nunu spiewka do nieba cygnała. Marsz triumfalny, eście płelsko nie zdzinała. Marsz Dąbrowści do płelści i wszedce kłesknale i wszedce marsz Dąbrowści hura łeksiknale. Muzyk jakby sum swojej dzewiusa chłorunce upusył drąści z pylców, dźwignął w górę ramce, muca lesy zlecą mu z głowy na ramiono. Pływiwała pływyźnu broda poddźwignionu, na licach łen miał krądzi dziwnego czerwińca. W stroku decha pełnigłe, wyścia hec młodzińca, jaściej na Dąbrowścigłe stark łocie zwrócił. Generale, rzekł, na te długo letwa nas uciekała, długo jak me ziede na Mesjasia. Ciebie prowokuje wele dywno midze leda spiewucie, ciebie nie było łego się oceda. Żyj i łeuj, ne, te naś, dorzekła cyga chlechył. Żyd pod ciebie tatczyzna jak płelch kłechył. Dąbrowści mu płydywu ranka i dzękłewu. Łen muca tej zdjął, wódce ranka pocałował. Płelni zra cias zaciąc, pod kłomozi resie i zletka łen zarzucił łopsiadę kwentusia. Łen podkręcił, płedł ramka zosy i ci skłonił sa ciestno w pierwszą pyra prosy. Za podkłem łoził mryga w pyrę sam gromadzy. Dele hasło zaczele tuńc, tak łen prowadzy. Nad murawą czerwioni byte są łyściący, bije wit z karabele, passeti jest szklunci. A łen stąpił płymale, niby od niechceniu. Ale z kłaździgłe kroku, z kłaździgłe ruszeniu, idę tuńcuzia ciecu i mesle wyciecac. Ełe stanął jak ciejbe chcą swą dama petac, udzibu do niej głowa. Chce on szepnąć w ucho. Dama głowę odwrócy, wstedzi sa, nie słychy. Łen zdjął konfideratka. Kłonie sa płe kwerno. Dama raczyła wezdrzec, le miłci łe płerno. Łen krok zwylnie, uciama i wezdrzenia sledzy i zasmił sa na sum kuńc, rudzy i odpowiedzy. Stąpił chudzy, płedzeru na rywalu w zgórę i swą konfideratka zdobną w ciapli pióra to na blese zawiesił. To nad blesów wstrząsy, jaś włoził ja na krzewłe i płekrącył łęs, wąsa. Idzę w siedce ze zdrością, bieził biegłe slady. Łęn beryt ze swą damą wymsknął samą gromadę, czasa styje na mylu, ramka ciesno wznosy, żeby mimłe prześle, płekerno ich prosy. Czasem łódba zdarno nabłek sam uchilec, zmieniwu droga, chcę by chętno drechów zmilec.

krokama nekajú nitrante. I ze všunt lovijajú tuncovi maskrante. Tej gueži sa, pravica na šhylka, ukvôd, že bežek, niet bum leva za zrosinku biada. Zvrúce sa on zbúcha, plese, i s vezvaním mleku. Prosto v žma. Žma tuncuži, nesmie dostať v kroku. Schydają mu z drodzi i cię jej zmienił z seci. Puszczają sam znowu za nim. Brzmią ze wsiąd łokrzeci. Ach, to może ostatni. Zdrzeta, zdrzeta, młedzy. Może ostatni, co tak płonizra wledzy. I szłe, pyre, pły, pyrach głosno i wiesoło. Rozkręcił sa, znowa strącało sa w kłeło. Jak wąż gromisti. Te sąd co łomusa z wlejów. Mieni są plachckowatu różnu farwa strojów. Tamścich, pańścich, żołnierzcich, jak łezgał i ściącu, złocu parmieniama zachodnigłe słońca. I odbite łocemni murawe we zgłowiu. Wziotuńc, brzemi muzyka, kłyskaniu i zdrowiu. No, kapral do brzyńści syk, ani kapeli nie słychy, nie tęceje, ani sa wieseli. Ręce w tył, mu złożoni, stoi zły, aż sam sroci. Wspomina swoje dywnie podbiedzi do zosy. Jak lubił dni nosec kwietci, plisc łosiczci. Wybierać z gniezdka ptysi, robić zauśniczci. Nie wdzęczny, choć teli snużych darów strwenił, choć przed nim uciekała, choć mu łojc zabronił, łędech tjeś kuli razę na płotnicę sydył, by ja dozdrzec przez łekna. W kłenople sa wkrydł, ciebie wzyrac jak łena płota swej łogródci, zriwa kłórci, a błe fudrowa kłogódci. Nie wdzęczny, spustył głowa i ku reszcze swisnął mazurka. Później kaszki tnął się na cesną i siedł w łebus, gdy była przy kanunach warta. Tam, gdy rozrzesienił się, zaczął grać w drech parta, zwariusama. Sama. Czelecha tak z miodzywu ziałost. Tak ubyła dla Zosy dobrze ścigłe stałość. Zosa tunceje wiesu. Lechłec w piersi pyrze zbidł widno z daleka na wielkim obszarze z rysłigłe podwórzu. Zeloni secięce, strojny była, wkrótci i kwiacati wince. Strzód tryw i kwiatów krąży niewidzalnym lota. Rząd zatuńca jak anioł nocnych gwizd łybrota. Zgodniesz gdzie je, bo w nie łocie są łybryconi, wycygnięty ramiona. Do niej trzysk robioni. Darmu chce płatkłe marzyło stać kwelni, ale ze zdrosnice już piersi pyrego werwele. Jeszcze z lewi dąbrowścin niedługo sam cesił. Ustąpił ja dredzimu, a ju trzeciej sa spieszył. Jeden zarł odbity, łatrzyt bez nadziei. Jaż Zosa, już z metlału, spotkała w kolei Tadeusia i dalsi lękała sa zmianę, że ju chca przy nim łestac, tej skończyła tane. I ze do stołu głestum wlewac w cielesienie. Słońce ju gasło, wieczór był ciepły, w ciesienie. Łekrąg nieba był tam sam chmurkama z celoni, kwele górę młedrawi na zychód różany. Chmurci wróżą fejn wiodro, deczci i świtący. Tam jakby karno łewców na murawie spiący, gdzieś tam peźna drobnisi, jak gruntka cyżinków. A na zachód blunk, na sztyłt rąbkłewich gardinków, przyzerni, głubowiuni, po wisku płerłowi, po zbirkach pozłoconi w głębi purpurowi. Jeśli jasnotą zychłedu skwarzył, sam rozżylił, jaś pomale wyziłknął z

padną i posiarzą. Słońce spustyło głowa, ten blunk zasaniało. I róż ciepłym zawieniem wzdychało, usnało. A szlachta w jedno pije i wywaty wznosy. Napoleona, wódców, Tadeusia, Zosy. W końcu za Rygą wsiedź cich trzech pyr zrankłowionych, wsiedź cich głesy tu betich, wsiedź cich tu ryczonych, wsiedź cich jeść drechów, chternych kto ziewych z pamiętu i chternych zmarłych, pamiąc połystała święty. I tam bił, i wino, i miód pił z głescama, a co widzu, ciół, knedzi, mą wsadzoni wama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy.

0: Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

0: Radia Norda FM.
1: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
2: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład

0: Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
1: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondrian.
2: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
1: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku danych. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków. Mecz o 21. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją. Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.
3: Norda.

0: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
7: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto

0: Liczy się czas. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
0: Rozmowy o Nordzie.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Wejherowo oraz Iwona Piastowska, sekretarz Miasta Wejherowa. Witamy.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Rozmawiać będziemy o temacie bardzo ważnym, o takim bardzo bliskim ludziom temacie, czyli o budżecie obywatelskim. Zacznijmy od tego, na jakim w ogóle etapie w tym momencie jest budżet obywatelski. To jest proces długi, tak naprawdę to nie jest tylko ten element, z którym większość mieszkańców ma do czynienia, czyli zagłosować i później poczekać na wyniki. To jest proces, który zaczął się już dawno, który trwa. Teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu, także powiedzmy sobie troszkę, jak to wygląda pod tym względem chronologicznym.
3: Jesteśmy teraz w kluczowym momencie wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Od 14 września do najbliższego piątku, 25 września, trwa głosowanie mieszkańców na projekty. Tak jak pan redaktor powiedział, ta procedura jest bardzo długa. Pracę rozpoczęliśmy dawno temu. Mieszkańcy w marcu zgłaszali swoje projekty. W całej procedurze pracowała Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego, więc tą całą formalną ścieżkę już przeszliśmy. No i teraz ten najważniejszy moment, kiedy to mieszkańcy decydują, które projekty zwyciężą, czyli co zmieni się w naszym mieście. No bo warto powiedzieć, czym w ogóle jest budżet obywatelski. Jest to taka szczególna forma konsultacji społecznych, w którym to mieszkańcy bezpośrednio decydują, co będzie działo się w mieście, jak zmieni się nasze miasto. To mieszkańcy składali projekty według swoich pomysłów i to mieszkańcy zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.
2: Powiedzmy sobie troszkę o tym, jak wygląda podróż od pomysłu do gotowego projektu. Bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest niesamowicie skomplikowane. W końcu trzeba dopełnić tylu obowiązków, tyle musi być spełnionych warunków, aby to był poprawny projekt, zgodny właśnie z założeniami budżetu obywatelskiego, tak aby nie było w nim jakichś większych błędów. I czy rzeczywiście to jest tak nieosiągalne dla normalnego mieszkańca miasta? I czy może warto się przemóc i próbować?
4: Próbować na pewno jak najbardziej. Natomiast tutaj nam też bardzo zależało na tym, żeby mieszkańcy uczestniczyli w tej procedurze od samego początku. Stąd też przy pierwszej takiej naszej akcji informacyjno-promocyjnej zapraszaliśmy mieszkańców do tego, aby wzięli udział w warsztatach, które organizowaliśmy. To była taka otwarta formuła po to, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, tak, czym jest budżet obywatelski, aby mogli zapoznać się też z przepisami, z regulaminem. Chcieliśmy pomóc im, aby mogli nauczyć się, jak poprawnie wypełnić wniosek. Ale też te spotkania miały za zadanie jakby ich pomysły, żeby ich pomysły mogły znaleźć też jakby zastosowanie, tak? A więc to, czy ich pomysły wpisuje się w zadania własne miasta, czy mogli też poszukać odpowiedniego miejsca, gdzie mogliby zrealizować swój pomysł. Także te warsztaty, myślę, że cieszyły się bardzo dużą popularnością i też dzięki temu potem na spokojnie mogli mieszkańcy złożyć projekty. I co ważne, po tych warsztatach zauważyliśmy, że projekty były złożone w bardzo, bardzo dobry sposób, więc tak naprawdę komisja, procedując później, no nie miałaś do czego się przyczepić. Oczywiście jak najbardziej były małe uwagi, ale tutaj też zapraszaliśmy mieszkańców do tego, aby przyszli i pomagaliśmy jakby znaleźć sposób, co można by było zrobić, żeby faktycznie każdy pomysł miał szansę zaistnienia, tak? Nie chcieliśmy odrzucać żadnego z wniosków i tak naprawdę komisja nie odrzuciła żadnego wniosku oprócz jednego, ale tutaj była jakby błąd formalny, więc tak to też się wydarzyło. Więc to było dla nas bardzo istotne, żeby mieszkańcy uczestniczyli od pierwszego etapu do samego końca i teraz też jak najbardziej największy udział właśnie mieszkańców

0: Teraz, żeby zagłosować na te projekty, które przeszły tą poprawną weryfikację i znalazły się na liście do głosowania.
1: No i skoro już przeszliśmy do samych projektów, powiedzmy sobie, w jakich kategoriach oddajemy głosy i o jakich w ogóle projektach mówimy, jakie są pomysły mieszkańców i jakie są potrzeby, które mieszkańcy wyrażają właśnie w formie projektów budżetu obywatelskiego aktualnej edycji.
2: W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnione zostały środki w łącznej wysokości 500 tysięcy złotych i tutaj wyodrębnione są dwie kategorie. Na każdą z nich przypadają środki w wysokości 250 tysięcy. Przyjazne Wejherowo, pierwsza kategoria, to są projekty modernizacyjno-zielone i tutaj maksymalna wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 50 tysięcy i z tej kategorii będzie mogło zwyciężyć, czyli zostać zrealizowane dla mieszkańców 5 projektów. Natomiast druga kategoria, aktywne Wejherowo, są to projekty społeczne i tutaj, tak jak powiedziałam, też pula 250 tysięcy, ale maksymalna wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 25 tysięcy, stąd też zostanie zrealizowane 10 projektów.
1: I cóż to są za projekty?
0: A więc tak, tutaj komisja, jak już po spłynięciu pierwszych projektów dało się zauważyć, że mieszkańcy bardzo mocno skupili się na integracji, na sporcie, na rekreacji. Jeżeli chodzi o przyjazne Wejherowo, a więc te projekty modernizacyjno-zielone, to tak naprawdę dało się wyłonić trzy takie podstawowe nurty. I tutaj widzimy, że jeżeli mówimy o zieleni, to zieleń owszem, ale nie czysta zieleń nasadzenia takie upiększające, tylko połączenie z taką właśnie funkcją społeczną. I tutaj mamy takie projekty jak Wczasy pod Gruszą, to miejskie ogrody, to taki mały park przy ulicy Lelewela, tworzony wspólnie z organizacjami i z mieszkańcami, miejsce właśnie spotkań, odpoczynku, zabawy, zdrowia dla rodzin i dla właścicieli zwierząt. Tajemniczy ogród zmysłów jedenastki, kolejny projekt, taki ogólnodostępny ogród sensoryczny, gdzie tutaj też mamy tą zieleń, natomiast bardziej zieleń jako miejsce do tego, żeby było też przyjemnie jako w przestrzeni. Na Jakubowej Polanie, to blisko osiedla Fenikowskiego, co też należałoby tutaj wspomnieć, też zrealizowane swego czasu w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Tutaj mamy taką trochę modernizację już istniejących elementów, ale też upiększenie poprzez właśnie nowe nasadzenia zieleni. Na placu Ryszarda Jakubka, również to przy osiedlu Sucharskiego, tutaj też osiedle Sucharskiego, świetlica była też jako jeden z pierwszych projektów z poprzednich edycji realizowana. Tutaj też mamy upiększenie tej przestrzeni, więc mamy nowe drzewa, donice, nasadzenia, doposażenie placu zabaw. A więc tak naprawdę mieszkańcy patrzą na to wielofunkcyjnie, bo chcą też korzystać z tych przestrzeni, które już są, ale też chcą, żeby one były coraz piękniejsze. Kolejny nurt, to jednak cały czas potrzeba tej rekreacji. A więc tutaj wyłoniły się nam takie projekty jak Przyjazna Szóstka. Proponują mieszkańcy street workout, to są takie drążki, poręcze do treningu siłowego właśnie na świeżym powietrzu. Poprawa nawierzchni siłowni zewnętrznej, stały do ping-ponga, gier planszowych. Kolejny projekt, strefa integracji dla każdego. To już jest na osiedlu Dzięcielskiego, również taka przestrzeń do wypoczynku dla dzieci dorosłych. To są te projekty. Co pokazuje, że faktycznie mieszkańcy patrzą tak wielofunkcyjnie na to wszystko. Dostępność, co też było tutaj warunkiem jakby przy składaniu wniosków, aby te wszystkie projekty były też dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. A tutaj mamy taki dodatkowo jeden szczególny projekt, który jest, to jest zabawa bez barier. To jest montaż huśtawki właśnie dla osób na wózkach wraz z bezpieczną nawierzchnią. Stąd tutaj widzimy, że właśnie też to jest kwestia tego, że chcą nie tylko taka dostępność, łamanie barier architektonicznych, ale również takie prawo do rekreacji, wspólnej zabawy. Jeżeli chodzi o projekty społeczne, tutaj również bardzo dużo mówią o mieszkańcach. Wyłoniło tutaj się taki nurt takiej wspólnej integracji i też takie zasady, może nie zasady, ale chodzi o to, żeby włoniły się relacje międzypokoleniowe. Projekty są i też dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, ale też wiele

0: ich łączy to, że po prostu wiele można robić wspólnie. Mamy tutaj aktywny senior, bezpłatne zajęcia zdrowotne, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia takie plenerowe, warsztaty dla osób właśnie powyżej 60 roku życia. Opowieści z kufra babci i dziadka, to seniorzy z grupy teatralnej Srebrna Nitka. Też przygotowują spotkania, inscenizacje właśnie dla dzieci. Tutaj mamy tą międzypokoleniowość. I łączymy pokolenia, tutaj już nawet sam tytuł o tym mówi, więc język i kultura kaszubska, warsztaty, haftu, malarstwa, wspólne wycieczki dzieci i członków właśnie ich rodzin oraz mamy też spotkanie pokoleń, festyn rodzinny. Także tutaj to właśnie można zauważyć. I też co ważne, dzieci i młodzież, wyciągnięcie dzieci sprzed ekranów, telewizorów, monitorów, wyciągnięcie ich po prostu z domu. Mamy tak, dla nich jako alternatywę szachy, jako alternatywa dla smartfona. Mamy wejherowską kuźnię gier, bezpłatne spotkania z planszówkami w bibliotece. Tutaj też już jest ta międzypokoleniowość, bo to też o tym projekt mówi. Tropem przygody, rajd dla dzieci, przyroda, harcerstwo, gry terenowe, współpraca i aktywność na świeżym powietrzu. Balans i kadr to warsztaty dla młodzieży, łączące pracę nad dobrostanem, joga, oddech, fotografia, film, więc widać, że przestrzeń jest bardzo, bardzo szeroka.
1: Powiedzieliśmy sobie o tym już, jakie projekty biorą udział właśnie w tej edycji budżetu obywatelskiego. To teraz troszkę porad praktycznych. Jak oddać głos?
2: Głosowanie trwa do najbliższego piątku, 25 września, dlatego wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zagłosowali w tej edycji budżetu, bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Jest bardzo dużo form głosowania, więc każdy może wybrać tą, która jest dla niego najbardziej dogodna. Co istotne, głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta Wejherowa, czyli także najmłodsi. Mówimy od malucha do seniora. W przypadku dzieci do 13 roku życia wymagana jest jedynie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. I jak głosujemy? Zagłosować możemy najprościej online w aplikacji Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Możemy zagłosować na stronie internetowej www.wejherowskakarta.pl, ale możemy zagłosować także w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, zarówno w ratuszu na placu Jakuba Wejhera i w magistracie przy ulicy 12 Marca 195. I tutaj też są dostępne różne formy głosowania. Można zagłosować na tablecie, którym udostępniają pracownicy urzędu. Można również oddać papierową kartę do głosowania. Żeby było łatwiej, są też dodatkowe punkty. Zagłosować można w siedzibie naszej Filharmonii Kaszubskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. I żeby wyjść jeszcze bardziej naprzeciw mieszkańcom, zaplanowaliśmy mobilne punkty do głosowania i takie punkty stają na naszym wejherowskim rynku. Między innymi dzisiaj, do czego serdecznie zachęcam, w godzinach od 13 do 15 jest taka możliwość. Dodatkowo jutro, czyli w środę i w czwartek, taki punkt stanie od godziny 15 do godziny 17, więc tych możliwości jest naprawdę dużo i naprawdę bardzo serdecznie zachęcamy, bo to jest ten moment, że to nie władze miasta, nie Rada Miasta, nie żadne komisje, tylko bezpośrednio mieszkańcy zdecydują, co się wydarzy w naszym mieście, które projekty zostaną zrealizowane. Bardzo staraliśmy się, żeby tych form było, głosowania było bardzo dużo. Warto wspomnieć też o takiej naszej dodatkowej akcji. W ubiegłą sobotę, 19 września, nasz urząd magistrat był otwarty dla mieszkańców. Mieszkańcy mogli oddać swój głos w ramach budżetu obywatelskiego i pilotażowo także pracowali urzędnicy z innych wydziałów, więc można było przy tej okazji załatwić szereg także innych spraw w urzędzie.
1: Na koniec już naszej rozmowy po raz kolejny przypomnijmy tylko naszym widzom, naszym słuchaczom, do kiedy powinniśmy oddać głos, tak aby zaangażować się w budżet obywatelski.
0: Do najbliższego piątku, także czasu już nie ma wiele. Zachęcamy bardzo serdecznie i też, żeby też wesprzeć tych wnioskodawców, którzy tak naprawdę złożyli ten projekt, mieli ten swój pomysł, więc myślę, że warto zapoznać się z tymi projektami, One też są cały czas dostępne, bo na stronie wejherowo.pl mamy specjalną zakładkę Budżet Obywatelski, gdzie tak naprawdę wszystkie informacje na bieżąco są dokładane i tam można się zapoznać, ale też poprzez system Karty Mieszkańca można, zanim się zagłosuje, jeszcze raz się zapoznać.

0: Są ciekawe, są fajne, więc widać, że mieszkańcy się postarali. Warto, myślę, że jak najbardziej zachęcamy bardzo gorąco.
1: I na tej zachęcie już zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Iwona Piastowska, sekretarz miasta Wejherowarz, Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
5: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
4: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię.

0: Rowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
1: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
2: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
1: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
3: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
1: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
0: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią. Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
0: Rozmowy o Nordzie.
2: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Sebastian Niewola, kierownik Kina Wejherowskiego Centrum Kultury. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: O wydarzeniach filmowych będziemy sobie rozmawiali, a zacznijmy od tego chyba największego, jednego z największych polskich wydarzeń filmowych, w których poniekąd udział bierze także Wejherowskie Centrum Kultury, czyli 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a nie musimy jechać oglądać tych filmów do Gdyni. Możemy zobaczyć część z nich w Wejherowie. Repliki ruszają też już za chwilę.
3: Tak jest, ruszają. Od 2004 roku w Wejherowskim Centrum Kultury dołączamy do tego wielkiego święta, które w tym roku w Gdyni po raz 51. I oczywiście chcemy Państwu zaprezentować repliki filmów, które tam są prezentowane. Niejednokrotnie są to filmy, które Państwo widzicie w przedpremierach, tak będzie u nas, z dużym wyprzedzeniem, bo na jesień zawsze jest wysyp tych polskich filmów w kinach, ale czasami to są to filmy, które mają swoją premierę na przykład dopiero w przyszłym roku albo za dwa lata. Więc to jest jedyna okazja, żeby przed wszystkimi widzami, którzy normalnie repertuarowo zobaczą te filmy, zobaczyć je w kinie. No i tak jest właśnie skonstruowany w tym roku repertuar replik, które zaczynamy już jutro we wtorek 22 września.
2: Wyjaśnijmy sobie jedno z ważniejszych tutaj stwierdzeń, określeń, repliki. Czym w ogóle są repliki w kontekście festiwalowym?
3: No, to są takie jakby no, powtórki, to są jakby filmy, które no, dublujemy z repertuaru właśnie festiwalowego, które Państwo możecie tam zobaczyć. No, nie jesteśmy w stanie całego festiwalu pokazać. Nie ma też zgody oczywiście wszystkich producentów na te filmy, no, ale ci producenci, którzy się zgadzają, chętnie właśnie pokazują te filmy w okolicznych kinach zaprzyjaźnionych z festiwalem, no właśnie w Wejherowie, w Kartuzach, w Lęborku, i też w Niewinie w tym roku, więc my się cieszymy, że to jest nasza 22. edycja i że możemy jak zwykle być częścią tego święta.
2: Powiedzmy sobie, jakie filmy obejrzymy w Wejherowskim Centrum Kultury.
3: No jutro bardzo mocny film, tak uważam, bo to jest też historia, która jest oparta na faktach. Syrenka Picassa z bardzo ciekawą rolą Andrzeja Seweryna. Powrót na festiwal uznanego reżysera Janusza Zaorskiego. Historia o tym, jak Picasso był w Warszawie i namalował w jednym z mieszkań syrenkę. No i perturbacje rodziny, wspomnienia sąsiadów. Bardzo ciekawa historia.

historia, myślę, że to jest dobry film, taki otwarcia tych replik, dlatego Państwa zapraszamy na godzinę 19:00, można bilety kupować w internecie, ale można też w kasach Wejherowskiego Centrum Kultury. Następny dzień to Czas, który nie nadszedł, opowieść o starości, o tym, co nas wszystkich czeka i o tym, czy można być w wolnym świecie, który odmawia prawa do przemijania, bo to jest historia pary, z której jedna osoba zgadza się na to przemijanie, a druga podaje się kuracji antygeriatrycznej. Jeśli Państwo chcą się dowiedzieć, czy taka miłość, czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne zmiany, to zapraszamy 23 września do Wejherowskiego Centrum Kultury, żeby zobaczyć kolejny wspaniały film. I fantastyczna jest tam obsada, bo tam mamy oprócz Agaty Kuleszy też Michalinę Łabacz oraz Bartosza Bielenie, który jest jednym z laureatów festiwalu. Środa to jest, uważam, absolutny, że tak powiem, hit i coś, co powinni Państwo zobaczyć, bo to kolejny film z naszą utalentowaną wejherowianką Sandrą Drzymalską, w roli głównej zresztą, która radzi sobie doskonale na tym rynku filmowym od wielu, wielu lat. To jest Violetta Villas. Jest to historia najsłynniejszej polskiej diwy muzycznej, której miała taki duży talent, miała taką dużą ambicję, pasję i grała na najważniejszych scenach Paryża, Las Vegas. I to jest historia opowiedziana też z perspektywy jej syna, który walczy o miłość matki, ale przegrywa w sumie z jej uzależnieniem od wolności, muzyki, kariery i wielu, wielu innych rzeczy. I myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawa historia. Jest to w ogóle debiut tej reżyserki, więc tym bardziej wydaje mi się, że warto ten film zobaczyć, zwłaszcza, że poza właśnie naszą wejherowianką Sandrą też gra Jowita Budnik, Cezary Łukaszewicz, czy też Borys Szyc i Mateusz Banasiuk. Naprawdę obsada jest zacna. A kolejny dzień to troszkę taki może mniejszy film, Przez ścianę, też oparty na prawdziwej historii. Historia o miłości. Miłości, która rodzi się przez więzienną ścianę w czasach stalinowskich. Dwoje więźniów zaczyna rozmowę kodem Morsa, oni się nie znają, nie widzą, nie wiedzą. I ta właśnie taka, te chwile w tym terrorze pozwalają im na ocalenie i to jest historia, która pozwala im przetrwać tę ciężką sytuację w tym więzieniu stalinowskim. Więc polecam ten film, bo gra tam główną rolę Jakub Gierszał, jest Maria Dębska, jest Agnieszka Gruchowska, jest doskonała Karadiusz i Jakubik, który pojawi się w jeszcze jednym filmie, który chcę Państwu zaproponować, ale póki co, to 25 o godzinie 19, w tym dniu gramy właśnie dwa filmy, czyli Przez ścianę o 17, a Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, kolejna taka futurystyczna wizja tej reżyserki, która uważam jest bardzo na czasie, bo to jest historia, że rządzi światem wszechobecna sztuczna inteligencja, także proszę Państwa, zobaczmy, co nas czeka. Być może to taki bardzo proroczy film, historia, która myślę, że bardzo porusza, bo w tym świecie żyje też grupa, która się nie poddaje tej połączeniu sztucznej inteligencji i temu podporządkowaniu sztucznej inteligencji. Jest tam grupa magnetycznej, religijnej rany, którą gra Nomira Paz, którą pewnie Państwo znają z sagi Millennium. Gra nasz fantastyczny aktor Andrzej Konopka, detektywa i myślę, że to jest bardzo ciekawa historia o rzeczywistości opartej na technologicznym kontroli. I być może nawet nie wiemy, co nas czeka i tutaj reżyserka być może po prostu bardzo tę przyszłość przewidziała i wydaje mi się, że ten film jest bardzo ciekawy też wizualnie, ja mam swoje skojarzenia, więc polecam Państwu, żeby ten film zobaczyć w replikach, a jeśli Wam się nie uda, to gramy go jeszcze później premierowo. I kończymy nasze repliki, tak jak festiwal kończy się w sobotę, my kończymy repliki, uważam, że jest jednym z też bardzo mocnych filmów, który będzie głośny tej jesieni. To Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. Historia o miłości, niełatwej, o tym, ile trzeba, że tak

0: powiem, poświęcić dla wolności. Historia Jacka i Grażyny Kuroniów i o tym, że wszystko jest, ma swoją cenę, tak, że jakby no czasami trzeba poświęcić intymność, trzeba poświęcić prywatność, trzeba poświęcić miłość na to, że walczy się o coś, o jakąś ideę, walczy się o jakiś lepszy świat i czy w tych czasach takich trudnych, które były, minionego PRL-u, czy ta miłość może zwyciężyć. No i mamy doskonałą tam właśnie rolę Arkudiusza Jakubika, Marleny Popławskiej, Jacka Komana i wielu, wielu innych wspaniałych aktorów jakby w dalszych rolach. No wzruszająca historia, niekoniecznie meteorologiczna i taka pompatyczna, ale też pokazująca po prostu no taką życiowość.
1: To teraz czas przejść do remontu, bo z tego, co już się dowiedziałem, najmniejsza sala się mocno nam zmieni w kinie.
0: Tak, proszę Państwa, no sala Apollo w tym roku przejdzie modernizację. Dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i polecam Państwu te ostatnie seanse w sali Apollo obecnie, bo od 17 października mniej więcej do połowy listopada sala będzie nieczynna, ponieważ dokonujemy modernizacji, będzie wymiana projektora na laserowy, to będzie już ostatni projektor laserowy w naszym kinie. Jest to konieczna wymiana, po prostu, no nam, wiadomo, sprzęt się zużywa, też technologia się zużywa i wszystko się zmienia. Będzie wymiana foteli, ekranu i w ogóle całego ustroju akustycznego, także w tej sali będzie całkowicie to inaczej niż do tej pory. Ostatnie seanse to właśnie końcówka obecnego miesiąca oraz początek października. No a później dopiero spotykamy się w tej sali w listopadzie, no ale oczywiście kino się nie zamyka, kino będzie dalej grało na sali głównej i na sali kasino, a w związku z tym powracają w październiku po wakacjach, po tym sezonie takim letnim, które no, lato za kilka dni się kończy, nasze cykle filmowe, cykle sztuka w kinie, wystawa w kinie. I tutaj jako pierwszy pojawi się 11 października film o obrazie Dziewczyna z perłą Vermeera. Seans oczywiście poprowadzi i prelekcję poprowadzi pani Weronika Dziurdziewicz, którą Państwo, którzy chodzą na te seanse, pewnie doskonale znają, historyczka sztuki i też pracownik Akademii Sztuk Pięknych. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie znają, polecam, bo okazuje się, że są fascynujące historie, czasami których nie widzieliśmy. Znamy obrazy z galerii, znamy obrazy z muzeów, no później się okazuje, że troszkę nie wiemy, jaki był kontekst powstania danego dzieła sztuki. I to są czasami bardzo takie historie detektywistyczne, o których słyszymy. Powraca też Klub Dobrego Filmu z niezobowiązującymi seansami i dyskusjami. I już za chwileczkę, bo to za miesiąc, 25 października, zapraszamy tym razem na powrót klasycznego, nowego Hollywood, czyli film Absolvent z niezapomnianą rolą Dustina Hoffmana i kultową muzyką już duetu Simon Garfunkel. I dlatego bardzo Państwu polecam, bo to jest odnowiona wersja, powraca w ogóle moda na klasykę kina. Jest kilku dystrybutorów, którzy zobaczyli, że na świecie to działa, w Polsce to działa i powstają, okazuje się, nowe firmy, które ściągają, rekonstruują, przygotowują nowe jakieś materiały informacyjne do właśnie filmów, które no większość z nas nie widziała w kinie z młodszych pokoleń, więc to taka niespodzianka, bo właśnie postanowiliśmy tego absolwenta tutaj do nas prowadzić. Oczywiście ciągle trwa przegląd filmów Andrzeja Wajdy, bo mamy rok Andrzeja Wajdy jeszcze z okazji właśnie jego urodzin i co miesiąc gramy jeden z wybranych tytułów mistrza, więc w październiku również taki film będziemy mieli i jeszcze w listopadzie też. No i cóż, chciałbym Państwu powiedzieć, że generalnie w Wielkopolskim Centrum Kultury obecnie już działają trzy kluby filmowe, bo jest klub filmowy Dobre Miejsce, jest właśnie ten klub Dobrego Filmu i powstał we wrześniu. Mieliśmy pierwsze tutaj już seanse i za chwilę kolejne, właśnie dzisiaj Delikatesen. Klub filmowy po godzinach, więc

0: Mamy różne propozycje i zapoznajcie się Państwo z naszym repertuarem, bo można naprawdę poza tym kinem, takim, który gramy, codziennym repertuarowym, z największymi czasami hitami, blockbusterami, bo oczywiście my od tego się nie odżegnujemy. Chcemy też Państwu za takie głośne tytuły pokazać, właśnie jak tą Lalkę, czy Dzień Dziecka księdza Jana Czkaczkowskiego, czy Mistyczkę, które te filmy obecnie święcą triumfy w naszym kinie. Mamy ciągle sprzedane sale i pewnie będziemy musieli znaleźć miejsce na kolejne seanse, no ale właśnie będziemy chcieli wprowadzić już tuż niedługo Violette Villas. Pewnie Państwo wszyscy czekają też na ostatnią część Dune'y, którą będziemy grali w grudniu i już chcę powiedzieć, że będziemy się bardzo, bardzo starali, żeby zagrać tu premierowo ten film, no bo to są takie filmy, które warto obejrzeć w kinie, a niekoniecznie na ekranie małego smartfona. I myślę, że jakby plotki o śmierci kina są przesadzone.
1: Tyle klubów działa już sobie, trzy tutaj omówiliśmy i pojawia się pytanie, jak do nich dołączyć, bo najciężej zacząć zazwyczaj i czasami są takie obawy, że ktoś jest zainteresowany, ale to już są często grupy znajomych, oni się tam spotykają i jak przełamać ten lęk i przejść?
0: Powiem Państwu tak, no obserwując, co się działo w ostatnim klubie dobrego filmu, który no, zrobił sobie przerwę wakacyjną, to na każdym z tych seansów, poza takim trzonem, były ciągle nowe twarze, bo widzę, że Państwa interesują konkretne tytuły, konkretne filmy, bo my w tym klubie dobrego filmu pokazywaliśmy filmy i klasyczne, jak chociażby Zawieście, Czerwone Latarnie, ale też filmy, które akurat wchodziły i były na topie z tych właśnie bardziej niszowych. Proszę się nie bać, proszę po prostu kupić bilet, przyjść i zobaczyć, że nie gryziemy, czy tam nie gryzą właśnie i jest czasami bardzo ciekawie, można nowe rzeczy się dowiedzieć właśnie od prowadzących prelekcje, moderujących dyskusje. Oczywiście można uczestniczyć w dyskusji biernie, czyli nic nie mówić. Nikt nikogo, że tak powiem, za to nie zgani i nie wyrzuci, ale no myślę, że to taka dosyć ciekawa odmiana od takiego zwyczajnego oglądania filmu, w którym oczywiście też, będąc w kinie, mamy wspólnotę, przeżywamy, razem się boimy, razem się śmiejemy, a razem może jesteśmy zdegustowani, no ale kino, podobnie jak wiele innych dziedzin sztuki, powinno być poruszające, a niekoniecznie obojętne, bo wtedy wiemy, że coś się działo. Albo nam się coś podobało, albo się nam nie podobało, ale najgorsze, jak było coś obojętne, dzieło sztuki właśnie.
1: No i na koniec jeszcze bardzo praktyczna informacja, gdzie możemy śledzić te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Wejherowskim Centrum Kultury.
0: Proszę Państwa, możemy śledzić na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury www.wck.org.pl. Drukujemy też repertuary takie papierowe, analogowe. Oczywiście ceny biletów się nie zmieniają, więc mamy bilet normalny 22 zł, bilet ulgowy 20 zł. I możecie Państwo je zakupić czy w kasach, czy właśnie w systemie sprzedaży, który jest internetowy. No i cóż, śledźcie, bo często pojawiają się znienacka niektóre takie perełki. Jeśli widzimy, że są jakieś hity, które wiralowo się po naszym rynku kinowym polskim pojawiają, to staramy się na bieżąco reagować i te tytuły również nagle wprowadzić do repertuaru Wejherowskiego Centrum Kino.
1: Na tym już skończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Sebastian Niewola, kierownik kina Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do widzenia.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną Lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi

0: sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.
3: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
4: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
3: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy

0: strażacy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło. Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.
1: Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol.

0: Opol, Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną pan Jacek Gorzawski, prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: My się spotykamy świeżo po plenerze malarskim. Pan mówi, że obrazy jeszcze mokre, jeszcze schną. Proszę powiedzieć, co to za plener i w jakim ciekawym, myślę, miejscu się odbył.
4: Tak, po trzyletniej przerwie, dzięki hojności władz gminy Gniewino, w tym roku reaktywowaliśmy cykl plenerów międzynarodowych w Czymanowie. Zaprosiłem 20 artystów z terenów Polski, począwszy od Suwałk poprzez Olsztyn, tutaj naszych rodzimych artystów z Wejherowa, z Luzina, a kończywszy na Kurnikach w Poznańskim, ale również na moje osobiste zaproszenie zaszczycili nas tacy artyści jak Witali Butescu z Rumunii, czy Karolina z Grecji.
3: No właśnie, ta postać z Grecji, może opowie pan więcej, jak to się stało, że przyjechała na plener.
4: Zaprosiłem tą artystkę ze względu na specyfikę jej malarstwa. To jest takie malarstwo śródziemnomorskie, z którymi my raczej mamy tutaj w Europie Zachodniej raczej mało do czynienia. Chcieliśmy to poznać. Poza tym ja znam tą artystkę już od dosyć dawna i w związku z jej wizytą, jest to bardzo ciepły pomysł, jest projekt, żeby w Polsce, a zwłaszcza na Kaszubach, zorganizować taki międzynarodowy happening artystów. Dorota jest w ścisłym zarządzie Stowarzyszenia Greckiego, która skupia artystów z Rumunii, z Bułgarii, z Grecji, Białorusi, Niemiec. Jest bodajże jedna dziewczyna z Emiratów Arabskich. I wysyłała im fotorelacje z naszego pleneru, jak również z wycieczek po Gdańsku, Gdyni, Podębkach. No i ci ludzie tak się zafascynowali Kaszubami, a zwłaszcza naszą gminą Gniewino, że teraz wszyscy gremialnie chcą do Polski przyjechać. Jest, tak jak powiedziałem, jest to świeży pomysł, jeszcze tego nie omawiałem z naszą panią wójt. Czekam na materiały od Doroty i dopiero gdy będę miał jakąś dokumentację, jak to ma wyglądać, to wtedy udam się do naszych władz.
3: Czyli być może gmina Gniewino stanie się właśnie taką kolebką tego malarstwa tutaj europejskiego.
4: Mam nadzieję i walczę już o to od 16 lat, także czas byłoby zbierać jakieś plony.
3: Okej, a wróćmy jeszcze do tego pleneru, który teraz się odbył, który już za nami. Malowana radość życia, taki był tytuł tego pleneru. Proszę powiedzieć, co powstało, jaki był wynik, co to za radość życia pokazaliście?
4: Tak, ja nie chciałem się skupiać na jakiejś tematycznym formule pleneru, bo to zawęża...
3: Ogranicza wyobraźnię troszkę.
4: Tak,
3: też.
4: Tak, zakres malowania. A temat, który wymyśliłem, płynie prosto z serca. Każdy artysta oddaje na płótnach to, co czuje, co myśli, jak sobie wyobraża. Powstało ponad 50 prac, które w tej chwili schną, gdyż głównie są to prace w technice olejnej wykonane. Po ich wyschnięciu, zawerniksowaniu, pokażę je na wystawie w Centrum Kultury w Gniewinie, a później trafią do naszej Galerii Sztuki Współczesnej również w Gniewinie.
3: Proszę powiedzieć też, bo to w Elektrowni Wodnej Żarnowiec powstawały te prace. Jak ta przestrzeń wpływała na to, co tam się działo artystycznie?
4: Już drugi raz w tym obiekcie mieliśmy plener. Poprzedni, tak jak wcześniej wspomniałem, był 2 lata temu. Sam klimat tego ośrodka, przystań energii, niejako już prowokuje do jakichś działań artystycznych, gdyż jest to wspaniały ośrodek, blisko, no, praktycznie nad samym Jeziorem Żarnowieckim. Artyści wręcz byli zachwyceni warunkami, z jakimi się tam spotkali, a głównie chodzi o warunki mieszkaniowe, gdyż były wręcz komfortowe. No i poza tym, tak jak już też wcześniej wspomniałem, zwiedzając okolice, zwiedzając na dole Gniewino, są zafascynowani Kaszubami.
3: Czy to też było malowanie tego krajobrazu, który był dookoła, tego krajobrazu gminy Gniewino, powiatu wejherowskiego?
4: Tak. Część tych płócien przedstawia właśnie walory krajobrazowe naszego regionu.
3: No właśnie, bo jestem ciekawa.

0: co tam powstało na tych płytnach, dlatego tak pytam. Jeszcze jestem ciekawa, czy ta mieszanka tych kultur, stylów, bo to są inne kraje, tak? Tam pewnie te style też się mieszają, kultura zupełnie inna. Czy to ma też wpływ na to, że się od siebie uczycie w jakiś sposób?
1: Plener, który zorganizowałem w tym roku, to bodajże już 8 z kolei. I organizując taką imprezę, zawsze staram się zaprosić artystę niejako z zewnątrz. Członkowie Stowarzyszenia Amarant, łącznie ze mną, jesteśmy amatorami. I nie ukrywam, że cały czas czegoś się uczymy. A zapraszając takie osoby jak Vitale Butescu, którego filmowałem, wykonałem dokumentację fotograficzną, wprowadzają naprawdę dużo ciekawych technik naszej własnej twórczości i pozwala nam się to kształtować, rozwijać. Także plenery nie tylko służą spotkaniom artystów z różnych regionów, czy tam z różnych części Polski, ale również rozwija nasze zdolności artystyczne.
0: Proszę powiedzieć, czym na co dzień się zajmujecie? Jak te wasze spotkania wyglądają? Jaka może misja wam przyświeca? Jaki jest cel?
1: Taka może mała poprawka. Nieformalnie stowarzyszenie zawiązało się 15 lat temu, ale po 2 latach postanowiliśmy oficjalnie zarejestrować się w sądzie w Gdańsku jako organizacja pozarządowa i właśnie od tego czasu liczymy już takie nasze działanie prawne, żebym powiedział. W tej chwili skupiamy łącznie ze mną 9 osób, 9 artystów. Zajmujemy się wszelakimi technikami malarskimi. Głównie są to projekty olejne, czyli malarstwo olejne, sztalugowe, ale bardzo chętnie korzystamy z różnych nowinek, właśnie podpatrywanych na plenerach. Staramy się przyswoić sobie wiele, wiele różnych technik malarskich. Spotykamy się w poniedziałki i czwartki, już właśnie od tych 15 lat. I broń Boże, żebym ja odwołał jakieś spotkanie, to wtedy mi się zbierają kokosy na głowach. Co, czemu, dlaczego? Poza tym również w sobotę prowadzone są zajęcia dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Gniewino. Jak dostać się do Amarantu? No przede wszystkim trzeba mieć jakąś iskrę Bożą. Trzeba mieć odrobinę talentu, wyobraźni, przede wszystkim wyobraźni, bo zawsze moim dziewczynom, zawsze podkreślam, że sprawy techniczne można się wyuczyć, można opanować, natomiast wyobraźni nie można niczym innym zastąpić. Także generalnie zapraszamy do nas.
0: To jest tak jak z poczuciem rytmu w muzyce.
1: Dokładnie tak.
0: Z tym się trzeba chyba już urodzić.
1: W jaki sposób się trzeba urodzić?
0: Czy możemy to nazwać talentem?
1: Tak, talentem, iskrą Bożą. Jak zwał, tak zwał. Wiemy, o co chodzi.
0: Okej, spotykacie się od wielu, wielu lat i to jest też tak, że doskonalicie tę sztukę, że czasami przychodzą do was osoby, które nie mają jeszcze jakiegoś warsztatu, a dzięki temu, że się spotykacie, ćwiczycie to i uczycie się tego malarstwa, tej sztuki.
1: Dokładnie. Ja parę lat temu w Centrum Kultury w Gniewinie zrobiłem wystawę malarstwa poświęcony właśnie naszemu Amarantowi, którą nazywałem Retrospektywy. I polegało to na tym, że była zamieszczona jakaś pierwsza praca Amarantki i praca, która jest namalowana na bieżąco. Mhm. No więc to niebo a ziemia. To są bardzo wielkie postępy u tych dziewczyn, no z czego ja osobiście też jestem dumny i zadowolony.
0: Galeria Sztuki Współczesnej. Proszę powiedzieć, co się kryje pod tą nazwą?
1: Tak, to jest mój kolejny projekt z chwilą, kiedy już Amarant stał się organizacją pozarządową. Na terenie gminy Gniewino jest kompleks Kaszubskie Oko. Jest to wieża widokowa i rotunda tej wieży widokowej była niezagospodarowana. Ja wówczas wyraziłem akces zagospodarowania tej rotundy właśnie na galerię malarstwa, sztuki współczesnej. Ówczesny wójt gminy Gniewino, Zbigniew Walczak, wyraził akces, stwierdził, pamiętam to do dzisiaj, wystarczy, żeby chciało się chcieć. No i bardzo mi się chciało, założyłem tą galerię, a że już wcześniej miałem kontakty z wieloma polskimi artystami, plastykami, po prostu zaufali mi, to jest raz, po drugie poprzysyłali swoje prace, żeby w jakiś sposób zacząć działać. W chwili obecnej Galeria Sztuki Współczesnej skupia około 40 artystów plastyków, nie tylko z Polski, ale i z Kanady, z Francji, z Ukrainy, z Białorusi, z Niemiec.

0: eksponuje ponad 200 prac, też różnych, bo to jest i ceramika, i fotografia, i grafika, i dziewiarstwo. Także uważam, że ekspozycja naszej galerii jest na wskroś ciekawa, ponieważ nie jest monotonna przede wszystkim. Tak jak malarstwo nie może być monotonne, tak samo nasza wystawa jest bardzo ekspresyjna, bym powiedział.
1: Jeżeli chodzi o to, kiedy można zobaczyć tę wystawę, jak to wygląda?
0: Więc, ale mówimy teraz o wystawie poplenerowej, czy?
1: Nie, teraz jeszcze o galerii sztuki współczesnej, tak.
0: Galeria funkcjonuje w okresie turystycznym, czyli od kwietnia powiedzmy do października. Później zajmuje się prowadzeniem strony internetowej stolemowa-galeria.pl, gdzie można również zobaczyć wystawiane prace artystów. I jeszcze na początku zeszłego roku, kiedy przeprowadzałem taki mały sondaż, muszę się nieskromnie pochwalić, że nasza galeria, jeżeli chodzi o tereny gminne, jest największą galerią w Polsce.
1: O, proszę. To bardzo ciekawa informacja. Proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o Amarant, o stowarzyszenie, o twórców, jakie macie plany, marzenia na przyszłość? Co tam widać na horyzoncie? Co chcecie jeszcze zrobić?
0: Wie pani co, pani redaktor, to tak nie wyglądają nasze spotkania, że my siadamy sobie przy stole i planujemy. Aha, za miesiąc zrobimy to, za
1: ale
0: pół roku zrobimy tamto.
1: Ale może jakieś marzenia gdzieś tam w głowie się
0: to oczywiście,
1: snują.
0: To wszystko dzieje się na zasadzie spontanu. Ktoś komuś wpadnie do głowy jakiś pomysł, reszta go podchwyci, o, to jest dobre, realizujemy. Ale takim głównym elementem naszych działań i planowania są właśnie plenery malarskie, bo żadna uczelnia plastyczna nie da tyle wiadomości, co plenery i kontakty z innymi artystami.
1: Dobrze, no o plenerze opowiadaliśmy, to na koniec proszę jeszcze przypomnieć, kiedy ta wystawa poplenerowa, tych prac, które teraz jeszcze schną.
0: Tak jak już wspomniałem, te oleje muszą wyschnąć po moim powrocie z Wisły. Jeszcze je zawerniksujemy, przygotujemy do wystawy i na koniec października będzie tą wystawę można zobaczyć w Centrum Kultury w Gniewinie.
1: No to już teraz zapraszamy. Wszelkie informacje pewnie u Państwa na stronie internetowej.
0: Oczywiście, tak.
1: I na Facebooku też znajdziemy Amarant?
0: Też, tak, jest STN Amarant, jest tam taka grupa.
1: No to tam zapraszamy po najnowsze informacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jacek Gorzawski, prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant.
0: Dziękuję państwu serdecznie, kłaniam się, do widzenia.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
5: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
7: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
5: Mężczyzna jest zatrzymany, na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
8: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
9: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
10: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
5: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1. Niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałych

0: W tej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Program Jego z dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosłów w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Piękna okazja, aby tutaj spotkać się i porozmawiać. 20-lecie Szkoły Rzemiosła to taki czas podsumowań, to czas pewnego spojrzenia w przyszłość, ale też w przeszłość. I zacznijmy sobie właśnie od tej przeszłości. Jak to się właściwie stało, że 20 lat temu w Wejherowie taka placówka zaczęła swoją działalność?
5: Jak się zaczęło? No, rzemiosło aktywnie działało, działa z wielką troską o młode pokolenie, a mieliśmy taki okres, gdzie początek 2000, gdzie likwidowano, czy władze podjęły decyzję o likwidowaniu szkół zawodowych. No i tak starszy cechu, ówczesny starszy cechu, pan Brunun Gajewski, mówi na zarządzie, no słuchajcie, jak może społeczeństwo funkcjonować bez fachowców? Otwierajmy szkołę. No i tak się zaczęło. Zarząd zaakceptował. Dużo, jakby to powiedzmy, wkładu miał pan Gajewski. Jego takie, powiedzmy, zaangażowanie, ale i takie staranie, że to musi się udać. Więc powstała szkoła. Powstała szkoła najpierw w gimnazjum w Bolszewie. 2 lata. Uczniów na pierwsze zapisy było 34 w 3 zawodach, tapicer, stolarz i fryzjer. No i dalej się szkoła rozwijała. W 2009 roku mieliśmy już szkołę, placówkę przy Kalwaryjskiej. I tak rozwijała się do dnia dzisiejszego, mając już teraz 20 lat, duży dorobek. Szkoła już zajmuje ten cały budynek, bo wcześniej mieliśmy tylko jedną, drugą część. Uczniów, no tu już myślę, że dyrektor dokładnie określi ilu, w jakich zawodach i tak dalej. Więc to były początki trudne, ale teraz no, mamy pozytywne efekty. Zarząd troszczy się o wyposażenie szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne. I myślę, że z dobrym skutkiem nauczyciele z nich korzystają i przedstawiają uczniom w określonych zawodach, gdzie również ten uczeń tą wiedzę teoretyczną ma podpartą wiedzą praktyczną. No muszę też tu zaznaczyć, że obowiązuje u nas system kształcenia dualnego, to znaczy teoria jest w szkole, a praktyka u mistrza w zakładzie. Z tym, że pracownie są wyposażone w dodatkowe sprzęty, tak jak mechanicy, na przykład silniki hybrydowe, spalinowe czy elektryczne. W stolarstwie też mamy 2 obrabiarki CNC, 3-osiową, 5-osiową, także tutaj nie ujmując innym zawodom,

0: bo i też pracownia gastronomiczna, fryzjerska.
1: Handlowa.
0: To też mamy wyposażone, że uczeń ma na teorii, na podstawie posiadanych materiałów, nauczyciel przedstawia temat. Omawia go, uczeń ma możliwość popatrzenia, dotknięcia i ta wiedza teoretyczna jest bogatsza. Ten uczeń wie dokładnie, o czym nauczyciel mówi. Łatwiej mu przyswoić wiedzę i łatwiej mu później jest w zakładzie pracy wykonać zadanie, które mu mistrz zleca.
2: Nawet najlepsza szkoła, najlepsza placówka edukacyjna z najlepszą kadrą, najlepszym sprzętem nie istniałaby, gdyby nie uczniowie. W materiałach o szkole pojawia się liczba ponad 1600 już absolwentów. I powiedzmy sobie, kim są właściwie ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, aby pobierać naukę i co później się z nimi dzieje, kiedy już kończą szkołę? Czy pozostają w kontakcie ze szkołą, czy pozostają w kontakcie z lokalnym rzemiosłem?
1: Tak, ponad 2500 absolwentów, także trochę ich już było. Też ten dynamiczny wzrost liczby uczniów nastąpił po wybudowaniu budynku drugiego naszego szkolnego przy Strzeleckiej 15 ze środków unijnych. Wtedy liczebność wzrosła nawet ponad 900 uczniów mieliśmy w pewnym momencie. Także jest to już dość spora ilość. Do tego w zeszłym roku organ prowadzący otworzył też Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie uczniowie z klas wielozawodowych mają zajęcia teoretyczne, zawodowe, także wszystko robimy kompleksowo, wszystko jest na miejscu. Uczniowie nie muszą już jeździć ani do Gdyni, ani do Tczewa. Zapewniamy im, że tak powiem, całą opiekę na miejscu. Nasi uczniowie, tak jak przeanalizując nawet miejsca, z których pochodzą, ponad 50% jednak są to obszary wiejskie, czyli tutaj okolice Linii, Luzino, Strzepcz. Z tych okolic mamy największą ilość uczniów, ale trend jedyny, który tak naprawdę utrzymuje się od początku, jak rozpoczynaliśmy w trzech zawodach, dwa z tych zawodów cały czas są najliczniejszymi zawodami naszej szkoły, czyli fryzjer i stolarz. Oprócz tego mamy bardzo dużą liczbę uczniów w zawodzie sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych. Także no, staramy się jak możemy, otwieramy nowe kierunki. Zaczynaliśmy, tak jak pan prezes wspomniał, z trzema zawodami. Teraz jesteśmy w stanie kształcić 27 zawodów, z czego 21 w tym momencie się kształci.
2: Powiedzieliśmy o początkach szkoły, powiedzieliśmy o uczniach. Czas powiedzieć troszkę o obchodach jubileuszu, który właśnie trwa.
0: Tak, 20 lat szybko minęło, ale też się dużo wydarzyło. Przede wszystkim rozwinęła się szkoła, tak jak wcześniej tu powiedziałem. Wyposażamy na bieżąco pracownię, żeby ta baza dydaktyczna była bogata na poziomie obecnych czasów. No i tu, no mówię, dochodzi do tego 20-lecia. Chcieliśmy to uroczyście zaprezentować, pokazać i też pokazać zarazem, że ta szkoła no jest jakby szkołą w powiecie, że uczniów mamy z całego powiatu i nawet i spoza powiatu, ale to są jednostki. Natomiast z wszystkich gmin są uczniowie i też w tych gminach są nasi członkowie cechu, którzy tą młodzież od strony praktycznej kształcą. I tutaj zarząd podjął decyzję, żeby to wszystko jakby, no powiedzmy, objąć i samorządy, i uczniów, mistrzów. Zdecydowaliśmy, że organizujemy uroczyste 20-lecie. I myślę, że tutaj to 20-lecie, jak przebiegała ta organizacja i tak dalej, to myślę, że tutaj dyrektor będzie chyba więcej miał takich szczegółów, które jakby no jeszcze podniosą w tej wypowiedzi rangę tego 20-lecia.
1: Tak, tutaj chciałbym zaznaczyć, że między cechem a szkołą jest mocna współpraca, tak jakby nie ma cechu bez szkoły, szkoły bez cechu w tym momencie i tutaj z tego względu też na uroczystości 20-lecia, prezes nie mówił, ale zostały wręczone najwyższe odznaczenia rzemieślnicze. Pan prezes otrzymał szablę Kilińskiego, oprócz tego podstarszy cechu pan Gerard też otrzymał szablę Kilińskiego i szkoła również została odznaczona szablą Kilińskiego. Także to już jest najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, kończę

0: jakie można otrzymać. To tylko pokazuje, jak bardzo cech i szkoła też działa na rzecz rzemiosła. Prezes aktywnie cały czas bierze udział we wszystkich obchodach, we wszystkich imprezach, które organizuje rzemiosło. Ja ze swojej strony też się staram. W tym roku została powołana też Rada Dyrektorów Szkół Rzemieślniczych, w której akurat dało mi być sekretarzem. Też udało mi się otrzymać nominację do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Także tutaj, jeżeli chodzi o sprawy rzemiosła, staramy się być na bieżąco, ale nie tylko być na bieżąco, ale też aktywnie uczestniczyć i wdrażać też nasze pomysły, nasze plany związane ze szkołą, ale i też z cechem.
1: Okrągłej jubileusze.
2: Tutaj myślę, że trzeba uzupełnić, no dyrektor, tak, bo przy Związku Rzemiosła Polskiego, co muszę teraz podkreślić, rzeczywiście tam zmiana prezesa, który był obecny na naszych uroczystościach, pan Jan, profesor Jan Klimek, wprowadził szereg zmian na korzyść rozwoju rzemiosła. Tutaj powołano, przy Związku Rzemiosła powołano Radę Dyrektorów Szkół Rzemiosła. No i tutaj no, dyrektor jest sekretarzem w tejże radzie, także też jesteśmy no, już tam widziani troszeczkę wyżej. No i też mamy wpływ już na, ze sprawami rzemiosła czy oświaty w rzemiośle już na szczeblu w Warszawie tym związkowym, tym stowarzyszenia tutaj, jakim jest Związek Rzemiosła Polskiego. Też muszę podkreślić, że zarząd aktywnie działa w tej sferze, bo też została powołana przez ministra edukacji za pośrednictwem Związku Rzemiosła Rada no, specjalistów, ekspertów i też troje naszych członków cechu, dwóch członków zarządu są też w tej radzie, są powołani w zawodzie fryzjer, w zawodzie gastronomia i w zawodzie krawiec, czyli odzieżówka. Także też tutaj naprawdę zarząd działa prężnie i aktywnie, tworząc jakby powiedzmy podłoże pod jakby no zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. No wiadomo, że czas ucieka, czas płynie, ale ludzie mają różnego rodzaju pomysły, wchodzą nowe technologie, nowe metody realizacji czy procesów produkcyjnych i tutaj zarząd naprawdę czyni wszystko, żeby nadążyć równolegle z potrzebami czasu.
1: Jubileusz to nie tylko podsumowanie, to nie tylko radość z tego, co było, ale to także snucie już planów na przyszłość. Także już na koniec naszej rozmowy wybiegnijmy sobie w kolejne lata. Co przez kolejne 20 lat nas czeka?
0: Tak, tak jakby nie lubimy stagnacji i cały czas chcemy się rozwijać. Tak jak wspomniałem już wcześniej, cech otworzył również Centrum Kształcenia Zawodowego, ale też w tym roku zostało wpisane do ewidencji no, technikum niepubliczne, które będzie działało też przy ulicy Kalwaryjskiej. I planujemy start technikum na 1 września 2027, na razie w zawodzie technik usług fryzjerskich.
1: Na tym już zakończymy naszą rozmowę. Mi pozostaje tylko życzyć, aby te kolejne lata mijały sukcesywnie, tak aby przynosiły satysfakcję i tym, którzy uczą, i tym, którzy te nauki pobierają. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosłów w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firmy. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Audio.

0: tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
6: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń, to policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
7: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
6: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając Osoby z Demencją.
8: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
6: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42. Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski, tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
1: Norda, Norda.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie. Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy

0: Zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
1: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
2: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
1: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
3: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
1: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
4: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
5: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
1: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
0: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
0: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.
7: Słuchajcie, radia Nurda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Roxy Węgiel należy do najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w Polsce, ale stawia nie tylko na karierę w naszym kraju. Wokalistka, która w 2018 roku podbiła serca widzów Eurowizji Junior, właśnie pochwaliła się udziałem w kampanii luksusowej zagranicznej marki. Roxy Węgiel rozpoczęła spektakularną karierę muzyczną w bardzo młodym wieku. Po wygraniu The Voice Kids i Eurowizji Junior nadeszły kolejne sukcesy, w tym także te wykraczające poza Polskę. Ostatnio młoda wokalistka zaskoczyła anglojęzycznym spotem, ujawniając udział w zagranicznym projekcie. Jak poinformowała piosenkarka w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie pracowała nad tajemniczym projektem spoza Polski. Roxy Węgiel dołączyła do globalnej kampanii uznanej luksusowej marki kosmetycznej z Wielkiej Brytanii. Wcześniej jej twarzami były m.in. modelka Kate Moss czy piosenkarka Sophie Ellis Bextor. W spocie reklamowym Roxy mówi swobodnie po angielsku, a jak dodaje w jego opisie na Instagramie, brylować będzie również poza Polską. Niemal od samego początku kariery muzycznej Roxy Węgiel może się poszczycić zagranicznym uznaniem. W 2018 roku jako świeża upieczona laureatka The Voice Kids wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci z utworem Anyone I Want To Be. Kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla Polki nadeszły bardzo szybko. Jeśli chodzi o współpracę z kosmetycznym gigantem, już w 2025 roku marka wspierała ją przy singlu Bez Słów. Wcześniej piosenkarka wydała zaś utwór Oops, nagrany z amerykańskim raperem 2K Baby. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za kolejne sukcesy.

0: Na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Głośne wydarzenie w prezydenckiej rezydencji w Juracie wywołało niemałe poruszenie. Największe emocje jednak wzbudził koncert z Kolima, którego honorarium stało się przedmiotem publicznych spekulacji. Kancelaria prezydenta rozwiewa wszelakie wątpliwości i ujawnia kulisy finansowe imprezy. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile dostał za występ król Latino. Ostatnie dni sierpnia upłynęły w Juracie pod znakiem spotkania młodych ludzi z prezydentem RP Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Wydarzenie zgromadziło osoby w wieku od 18 do 26 lat, które miały okazję nie tylko porozmawiać z parą prezydencką, ale także wziąć udział w sportowych aktywnościach i wysłuchać koncertów największych gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Skolim, Kubańczyk, Tomasz Luber. Jednak to właśnie występ Skolima, znanego z przebojów o kontrowersyjnych tekstach, wywołał największe emocje wśród uczestników i opinii publicznej. Niektórzy domagali się nawet odwołania jego koncertu, argumentując, że jego twórczość nie przystaje do rangi wydarzenia z udziałem głowy państwa. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pytania o to, ile pieniędzy trzeba było zapłacić, by Skolim wystąpił na terenie prezydenckiej rezydencji. Spekulacje na temat jego honorarium podsycał fakt, że na komercyjnych wydarzeniach jego garza sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostatecznie głos w sprawie zebrała kancelaria prezydenta, która wyjaśniła, że artyści występujący podczas wydarzenia nie otrzymali honorariów. Kancelaria prezydenta RP poniosła jedynie koszty związane z organizacją występów artystycznych. Tym samym potwierdzono, że Skolim, podobnie jak pozostali wykonawcy, wystąpił bez wynagrodzenia.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Fala ciekawostek.
1: Marzycie o tym, by król disco polo zaśpiewał na waszym weselu? Jest to jak najbardziej możliwe, ale taka przyjemność słono kosztuje. Zenon Martyniuk wykonuje Przez Twe Oczy Zielone dla młodych i ich gości za co najmniej 35 tysięcy złotych. Samo honorarium nie zamyka jednak budżetu całego przedsięwzięcia. Powoli zbliżamy się do końca sezonu letniego, który dla większości artystów estradowych uchodzi za prawdziwe finansowe Eldorado. Wbrew przewidywaniom to nie Zenon Martyniuk przoduje w rankingach stawek za występ na imprezach gminnych i dożynkach. Przypominamy, że samorządy są gotowe przeznaczyć ponad 50 tysięcy złotych za wieczór przy dźwiękach Oczu Zielonych i Przekornego Losu. Tymczasem jego koleżanki z branży muzycznej zgarniają nawet dwa razy tyle. Lider grupy Akcent zdecydowanie zna swoją wartość i nie schodzi stanu także przy prywatnych zleceniach. W cenniku jego muzycznych usług znajdują się też imprezy okolicznościowe. Życzeni marzące o prywatnym koncercie Martyniuka muszą przygotować się na spory wydatek. Król Disco Polo doskonale wie, jak wycenić swoje usługi. Odpowiadając na spore zainteresowanie jego fanów, wspólnie z managementem oszacował swój występ na weselu na kwotę od 35 tysięcy do nawet 50 tysięcy złotych. Ostateczna suma zależy od ustaleń z organizatorami i długości występu. Warto jednak pamiętać, że sam gruby portfel to za mało. Wybicie się na liście chętnych graniczy z cudem. Zenon Martyniuk niezwykle rzadko przyjmuje zaproszenia na zamknięte prywatne imprezy, a wszystkie napływające oferty przechodzą przez gęste sito selekcji jego współpracowników. Przyjęlibyście go z otwartymi ramionami? To i tak wydaje się budżetową opcją w porównaniu do gaż innych muzycznych gwiazd.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.

0: der Welt. Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie piosenkę September grupy Earth, Wind & Fire? To jeden z największych przebojów w historii muzyki. Piosenka, która początkowo miała być jedynie dodatkiem do składanki największych hitów zespołu, z czasem stała się jego znakiem rozpoznawczym i zyskała status ponadczasowego klasyka. Przez lata słuchacze pytali, dlaczego w tekście pojawia się właśnie 21 września. Dopiero niedawno na jaw wyszło, że data kryła poruszającą historię lidera zespołu Maurisa White'a. September to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów amerykańskiej grupy Earth, Wind & Fire. Piosenka została wydana 18 listopada w 1978 roku jako jeden z dwóch nowych utworów na składance The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1. Początkowo piosenkę traktowano jako zapychacz na albumie z największymi przebojami. Szybko okazało się, że September ma znacznie większy potencjał niż początkowo zakładano. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Hot R&B Hip Hop Songs, zajęła 8 miejsce na Billboard Hot 100 i 3 miejsce na brytyjskiej liście singli. Z czasem utwór stał się jednym z najważniejszych nagrań w dorobku Earth, Wind & Fire. W 2018 roku został wpisany do National Recording Registry prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rejestr obejmuje nagranie uznane za szczególnie ważne pod względem kultowym, historycznym lub artystycznym. 3 lata później, w 2021 roku, magazyn Rolling Stone umieścił September na 65. miejscu listy 500 największych piosenek wszechczasów. Piosenka do dziś regularnie pojawia się na imprezach, parkietach tanecznych, w filmach, reklamach i mediach społecznościowych. Szczególne zainteresowanie kawałkiem powraca co roku w okolicach 21 września, czyli dacie wspomnianej w utworze.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: fala ciekawostek.
1: Lady Gaga przez ostatnie miesiące niemal całkowicie zapadła się pod ziemię, wywołując lawinę plotek w sieci. Wkrótce wyszło na jaw, że wokalistka przygotowała się do roli mamy. Paparazzi ruszyli tropem gwiazdy, która wybrała się na spacer z nowonarodzonym dzieckiem w towarzystwie narzeczonego i agentki. Wielbiciele Lady Gagi od wielu tygodni szukali choćby drobnej wzmianki o tym, co słychać u ich idolki. Jedna z największych, najbardziej zapracowanych gwiazd światowego popu nagle ograniczyła swoją obecność w mediach do absolutnego minimum. Brak spektakularnych wyjść na czerwone dywany i jakichkolwiek występów oraz całkowite milczenie w mediach społecznościowych podsycały dziesiątki teorii spiskowych, od prac nad tajnym projektem muzycznym, przez zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach operację plastyczną, aż po rewolucję w życiu prywatnym. Ci, którzy przyjęli ostatni wariant, trafili w dziesiątkę. 40-letnia artystka już kilkukrotnie deklarowała publicznie chęć założenia rodziny. Jak czytamy w sieci, w wywiadzie dla pewnego

Magazynu w 2020 roku podkreśliła, że nie może doczekać się swojego debiutu w roli mamy. 6 lat później udało jej się spełnić to marzenie. Gaga w absolutnej tajemnicy przed mediami przygotowała się do przywitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Najnowsze zdjęcia fotoreporterów zrobione w spokojnej dzielnicy, w której mieszka wokalistka, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Świeżo upieczona mama została dostrzeżona na spacerze z noworodkiem, mocno otulonym chustą i wtulonym w jej klatkę piersiową. Póki co płeć, a tym bardziej imię dziecka, pozostają słodką tajemnicą jego rodziców.

0: Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
3: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
4: Tu mieszkam zaraz. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
3: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
2: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
5: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
2: Gala zaczyna się o 19:30. Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
1: Norda, Norda.

0: trzy. Fala ciekawostek.
1: Niespodziewane ogłoszenie Taylor Swift wywołało spore zamieszanie w sieci. Artystka oficjalnie ogłosiła, że już w piątek 25 września na platformach streamingowych zadebiutuje jej najnowszy singiel Patient Zero. Fani nie mają wątpliwości. Błyskawiczny tryb limitowanych edycji CD i tajemnicze znaki w mediach społecznościowych to zaledwie wstęp do czegoś znacznie większego. We wtorkowy wieczór artystka ogłosiła na swoich mediach społecznościowych: niecierpliwie czekałam, by powiedzieć wam, że mój zupełnie nowy singiel ukaże się 25 września i już teraz można go zamówić przedpremierowo na mojej stronie przez 24 godziny. To pierwsza nowa muzyka Swift od czasu jej utworu do filmu Toy Story 5. Na stronie internetowej artystki pojawiły się trzy limitowane edycje CD singla, które trafią do fanów 13 października. Każda z nich zawiera inny wariant utworu, wersję standardową, akustyczną i fortepianową. Co ciekawe, błyszczące grzbiety płyt nawiązują do poprzednich wydawnictw. Fani szybko wychwycili również subtelne wskazówki w mediach społecznościowych. Litera O w opisie profilu na Instagramie została zamieniona na cyfrę 0 w trzech miejscach. Choć artystka nie ujawnia jeszcze, o czym opowiada Patient Zero, ani czy jest to część większego projektu, fani spekulują na to, że nowy singiel to zapowiedź kontynuacji albumu The Life of a Showgirl z 2025 roku. Plotki o reedycji debiutanckiego albumu Taylor Swift na 20-lecie wydania na razie nie znajdują potwierdzenia. Tymczasem już 27 września artystka jako pierwsza w historii odbierze nagrodę MTV Artist Director Honors. Gratulacje!
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Nicole Schlesinger wraz z zespołem The Pussycat Dolls zagrała swój pierwszy koncert w naszym kraju. Wizyta w Warszawie skłoniła wokalistkę do podzielenia się istotnym faktem z jej życia. Okazuje się, że członkini jednego z największych girls bandów w historii posiada polskie korzenie. I jak się okazuje, opowiedziała o tym ze sceny. Aż trudno uwierzyć, że The Pussycat Dolls zagrały swój pierwszy koncert w Polsce dopiero teraz. Zespół od początku istnienia cieszył się w naszym kraju niezwykłą popularnością, a piosenki takie jak Doncha, Buttons czy When I Grow Up nucili niemalże wszyscy. Dziewczyny zaprezentowały się przed polską publicznością w pomniejszonym składzie w ramach trasy koncertowej PCD Forever Tour. Na warszawskim torwarze wystąpiły Kimberly, Ashley oraz oczywiście frontmanka girls bandu Nicole. Okazuje się, że Nicole Schlesinger, chociaż do tej pory nie gościła w Polsce, jest blisko związana z naszym krajem. Podczas swojego pobytu w Warszawie światowa supergwiazda odwiedziła m.in. restaurację Magdy Gessler oraz chętnie pozowała do zdjęć z fanami czekającymi na nią pod hotelem. Po raz pierwszy zdobyła się też na wyznanie dotyczące posiadania polskich korzeni. Artystka emocjonalnie przeżyła swój pierwszy koncert w Polsce. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, w opisie do którego poinformowała, iż posiada polskie korzenie. Mój pierwszy raz w Polsce, mam polskie korzenie, więc pobyt tutaj przypomina powrót do domu, do części moich korzeni. Artystka wspomniała o swojej przodkini także podczas samego koncertu. Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał i Marta Wiśniewska wrócili do siebie i obecnie na nowo tworzą związek. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy planują razem zamieszkać. Mandaryna odpowiedziała na to pytanie w jednym z najnowszych wywiadów. Wiadomość o tym, że Michał i Marta Wiśniewscy znów są razem, zelektryzowała świat mediów. Pierwsze doniesienia o powrocie pojawiły się w wakacje, kiedy to z ust lidera zespołu Ich Troje padły takie słowa. Zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej Michał Wiśniewski tworzył relację z Polą, z którą ma dwóch synów. Z kolei mężem Mandaryny był w latach 2002-2006, mają dwójkę dorosłych już

Dzieci, Xavier i Fabien. Nowy rozdział w życiu Wiśniewskich jest szeroko komentowany przez wiele osób. Sami zainteresowani raczej oszczędnie wypowiadają się na ten temat, skupiając się na zawodowych aktywnościach. Zakochani wydali m.in. utwór zatytułowany Będzie było, a muzyk mocno wspiera Martę w jej przygodzie z Tańcem z Gwiazdami. Mandaryna walczy o kryształową kulę, będąc w parze z Krystianem Rzymkiewiczem. Marta Wiśniewska gościła w podcaście Małgorzaty Rozenek. W pewnym momencie rozmowa pań zeszła na temat Związku Wiśniewskich, a choreografka przyznała wówczas, że nie mieszka jeszcze razem z partnerem. Prowadząca dopytywała tancerkę o to, jak wygląda codzienne życie zakochanych. Wówczas Mandaryna odparła: my jeszcze ze sobą nie mieszkamy, jesteśmy trochę jak nastolatki. To też dość przyjemne, że tak zamierzamy ze sobą zamieszkać, ale może to będzie, nie wiem, październik? Na razie się trochę tak łapiemy, ale to nie ma znaczenia, bo i tak on jest obok. Jak widać, u Marty i Michała Wiśniewskich ostatnio sporo się dzieje.

0: Fala ciekawostek.
1: Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, żeby gwiazda muzyki pop przyleciała do Polski na kilka dni przed planowanym koncertem i zamiast wypoczywać, integrowała się z wielbicielami oraz chodziła na spotkania z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Wizyta Michaela Jacksona w Polsce była pod wieloma względami wydarzeniem bezprecedensowym. 18 września 1996 roku Warszawa, lotnisko Warszawa-Okęcie. To właśnie tego dnia nasz kraj odwiedził Michael Jackson. Artysta zawitał do Polski w ramach trasy koncertowej History World Tour, która miała przypomnieć, że mimo nie najlepszej prasy, wciąż pozostaje niekwestionowanym królem muzyki pop. Dzisiaj to wydaje się nieprawdopodobne, żeby globalna supergwiazda jak chociażby Taylor Swift czy Bad Bunny, którzy w ostatnich latach odwiedzili Polskę, była witana w taki sposób. Artyści chcą być jak najbardziej niedostępni, nieosiągalni, nie pozwalają sobie na liczne interakcje z fanami. W przypadku Jacksona można było natomiast mówić o zbiorowej histerii. Według relacji dziennikarzy i fanów, Michael zjawił się na schodach samolotu dopiero po upływie 30 minut od wylądowania. Po odprawie paszportowej, która odbyła się na pokładzie samolotu, gdzie wręczono mu również klucze do apartamentu prezydenckiego, piosenkarz objawił się uczestnikom wydarzenia ubrany w oliwkowy mundur ze złotymi pagonami, z czarnym kapeluszem na głowie, spod którego wystawał mu kosmyk włosów i okularami w tym samym kolorze. Bilety na koncert Jacksona w Warszawie dostępne były w trzech wariantach cenowych, po 30, 40 i 50 zł. Można rzeczywiście stwierdzić, że bilety na wydarzenia muzyczne są dziś relatywnie droższe, co nie zmienia faktu, że 3 dekady temu wydatek rzędu 50 zł był wyraźnie odczuwalny.

0: Mariusz.
1: Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Grzegorz Markowski skończył właśnie 73 lata. W dniu jego urodzin głos zabrała Patrycja Markowska, która wspomniała o tym, jak obecnie wygląda życie jej ojca. Jego urodzin nie mogli spędzić razem, ale piosenkarka zwróciła się do taty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tęsknię za śpiewaniem z nim. Jak to dobrze, że zostały nam nagrania, wyznała. Grzegorz Markowski przed kilkoma laty odszedł z Perfektu i niedługo później niemal kompletnie zniknął z życia publicznego. Od 2021 roku tylko kilkukrotnie pojawiał się na scenie. Ostatnio wspierał córkę na nagraniach koncertu z okazji 25-lecia jej pracy artystycznej. Patrycja Markowska teraz podzieliła się nowymi wieściami na jego temat. Piosenkarka wróciła wspomnieniami do poprzednich lat i podkreśliła, że jej tata zawsze stara się spędzać urodziny z najbliższymi. Bywało, że w jego urodziny szaleliśmy nocą w warszawskich klubach, a zdarzało się, że spędzaliśmy je w najbliższym gronie w józefowskich restauracjach przy kominku. Tata zawsze bierze gitarę do ręki i muzykuje, co od kilku lat sprawia mu przyjemność. Była to jego suwerenna, dojrzała decyzja, żeby zejść ze sceny niepokonanym, tak jak sobie wyśpiewał w piosence. Choć Patrycja Markowska nie mogła w tym roku spędzić z ojcem jego urodzin, uczciła je w swoich social mediach, publikując na Instagramie archiwalne nagranie z jednego ze wspólnych występów. Złożyła również Grzegorzowi Markowskiemu życzenia. Tato, życzę ci, żebyś tak jak w ostatnim czasie celebrował każdą chwilę z mamą, waszym bąblem na łonie natury, ciesząc się spokojem, każdą przeczytaną książką i rozmową. Jesteś wielkim artystą i wielkim tatą. Niech ci świat to oddaje.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
1: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
0: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Lenny'ego Kravitza, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
2: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
0: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405. Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.
3: Słuchajcie, radia Nurda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście?
8: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
9: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama. Świat według Romka.
10: Witaj też bardzo serdecznie, moim dobryzyń, a i co? No i jest i nie umumę taką oficjalną, urzędową, kalendarzową. Łożniwi na

0: i zanama, a czas na kartofel bale. Jak ju wimy, jest kuka siebie sum grzebę, ale grzeba ma brzecha nie napchysz. Do napchani so mumę bulwę i to prawie ne bulwę sadzum chlopa. To znaczy neprzód chlopi bulwę sadzum, a tej bulwę sadzum chlopów. A jak chce ta so dowiedzieć, co to znaczy, to musi ta dojść dać do kińca dzisiejszy gytci. Jewa ma rzeka, że je merychtyś bulwieś. To znaczy, że bulwę baro, ale to baro libia. I mogą to bez bulwę ważony, mogą to bez bulwę piekli, a płyt piekli, mogą bez bulwę z tym punny, z kwaśnym mleka, mogą bez bulwę ze śledza, mogą bez jakłe płylci, mogą bez jakłe plince, mogą bez jakłe kluści, mogą bez jakłe bulwowe zypa, mogą bez jako frytci, mogą bez tyś jakłe chipse. Kłe pylni bez bulwów to nie je pylni. I stało wychede, że pylni jej ubaro dywno nie jed. Le to je nic, to je blustaci malinci widz. A pamięta kto we kłepci szkweli? Przód lat za komunę, każda jedna klasa musia chłodz rys na jesień na we kłepci jahac. Cyńśkę to bela robota, ale przynajmniej młody człowiek nie uczył się dobrze wybierać, a przebierać. Podgnity wek meli dosadzeni, a wieldzi do jedzeni. Prr, jeś rys. Podgnity ni wek le do głeżelnie, a z głeżelnie to szpirt dalo. A że jeło belo malo, to nie jedni miele doma takie aparatyra, wiaci inne procenta mógł sojeś zrobić. Jo, i tak łed bulwów me weśle zys na niebezpieczni time. Doch wybirani, przebirani, a procenta, to doch nie je nic kisiłe, jak brzydkie polityka. Brr, fe, le piso wzic za nełka kaszepści słówków. Tak tej, łyżni winę, dożynki, jestkły, jedzenie, grzebę, grzyby, bylwę, ziemniaki, dojdac, poczekać, ważony, gotowane, z kwaśnym mlika, z maślanką, płylci, ziemniaki w mundurkach, pylni, obiad. No i na Queensowi Queens musia wedel macie, co to znaczy, że bulwę sadzą chlopa. To je prosty. Czej chlop bulwę i to je coryska wiksi w brzechły. A wieldzi brzech to nie je grzych, lewe chruna bulewków. Jo, a was otrzym tace pozdrów, do uciecy za tydzień waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien

0: przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
1: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
2: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
1: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
0: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa Maraton Warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu, początek o 19:00. Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
3: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto.

0: Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Wyciek danych z NL Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enel Med. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
3: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu,

0: który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
1: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już

0: obsługujące naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
1: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
2: To jest także święto gdyniań, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
1: Uroczysta gala zacznie się o 19:30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą. W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł

0: batu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
4: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
3: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
5: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
6: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
5: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
3: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilny.

cywilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilno-prawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji

0: A finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
1: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
0: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.
2: Nord.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.
4: Szumi historie.
5: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
6: Witam serdecznie. Jak już wspominałem w poprzedniej audycji, wrzesień chciałbym poświęcić na tematy związane z II wojną światową i tak przeglądałem, czego jeszcze w ostatnich latach nie ruszałem. No i nie ruszałem obrony Kępy Oksywskiej. W związku z tym ten temat chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć, a raczej przedstawić Wam człowieka, którego przybliży dużo lepiej niż ja, a jest to Sebastian Draga, komandor rezerwy, badacz historii, prowadzący fanpage Wybrzeże 1939.pl, pomysłodawca i twórca pierwszej mobilnej wystawy w Polsce poświęconej właśnie obronie Wybrzeża. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Już co prawda historycznie bylibyśmy po zakończonych walkach o Kępę Oksywską, natomiast dlaczego ta Kępa Oksywska była tak istotna? Jak przygotowywano się tutaj do obrony? I na jakim szerokim obszarze te walki się toczyły?
7: Przede wszystkim trzeba jedną rzecz zrozumieć. Jeżeli chcemy mówić o Kępie Oksywskiej, to nie możemy mówić o Kępie Oksywskiej. Ponieważ Kępa Oksywska tak naprawdę to jest ostatni element walk 1939 roku wprowadzonych w ramach obrony przez Polaków Wybrzeża. I ten cały, powiedzmy, zakres działalności Wojska Polskiego w obronie Wybrzeża, Gdyni i ostatecznie Kępy Oksywskiej nazywamy lądową obroną Wybrzeża. I tak naprawdę działania rozpoczynają się 1 września 1939 roku, w momencie, kiedy Niemcy przekraczają w kilku miejscach granicę. Walki toczone są następnie w rejonie, powiedzmy, Kartuz, Żukowa, potem Wejherowa. A dopiero w ostatnim momencie od dnia 10 września są toczone w rejonie Kępy Oksywskiej. Kępa Oksywska jest ostatnim elementem tych walk, to nie jest osobna bitwa. Nie, zgodnie z polskimi planami obrony poczynionymi już w 1938 roku przez majora Szerwińskiego, plan działań polskich przewidywał, że będziemy stopniowo się bronić najpierw na granicach, potem będziemy bronić Wejherowa, Gdyni, potem wojska nasze wycofają się na, powiedzmy, pozycję pośrednią w rejonie tutaj Zbychowo-Reszki, a ostatnim punktem oporu miała być właśnie Kępa Oksywska. To tak było zgodnie z polskim planem obrony i to pułkownik Dąbek zrealizował. W 1939 roku.
6: Skoro to jest teatr działań wojennych na nieco większą skalę, no to jak ten cały tutaj teren Pomorza, Wybrzeża zostaje przygotowany do tego, żeby podjąć te walki obronne?
7: Żeby podjąć walki obronne, tak naprawdę twórcom, takim pierwszym, te plany w ogóle obrony tutaj naszego Wybrzeża były tworzone przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście początkowo przygotowaliśmy się na innego przeciwnika, to miała być Rosja Radziecka. Potem w latach 30. było wiadomo, że będziemy przygotowywać się tutaj do konfrontacji z III Rzeszą, czyli z Niemcami hitlerowskimi i nasze plany zostały zmodyfikowane zgodnie z planami ogólno, powiedzmy, krajowymi. Natomiast widać to też po rozwoju jednostek poszczególnych wojskowych, kiedy na początku do obrony tej Wybrzeża i Gdyni miał wystarczyć tylko batalion morski z Wejherowa, a potem jest rozwinięty drugi batalion na terenie Gdyni, a potem te jednostki zostają tam zmobilizowane do większych. Natomiast w 1938 roku tak naprawdę rodzi się już szczegółowy plan obrony polskiego Wybrzeża. Szczegółowy plan obrony Wybrzeża, który przewiduje, że to Wybrzeże będzie bronione od strony zachodniej, oczywiście tutaj mówimy tak naprawdę z dwóch kierunków, bo do Gdyni wiodły tylko dwie drogi. I tak do dzisiaj jest, tak naprawdę wiodą dwie główne drogi, jedna, która prowadzi

0: prowadzi od Lęborka, czyli teraz tutaj ta nasza szybka, przez Wejherowo do Gdyni, a druga prowadziła wtedy od strony Wolnego Miasta Gdańska od południa do Gdyni. I te dwie drogi miały być tutaj bronione. Na północy miał być to oddział wydzielony Wejherowo, którego głównym siłą miał być pierwszy Morski Pułk Strzelców. Tutaj od południa miał być drugi Morski Pułk Strzelców, miał bronić tutaj podejścia do Gdyni i ostatecznie do Kępy Oksyskiej, a teren pomiędzy tymi jednostkami miał być broniony przez oddział wydzielony Kartuzy, czyli Bataliony Obrony Narodowej. Tak w wielkim skrócie to wyglądało. Natomiast na samej Kępie Oksyskiej miały zajmować się siły rezerwowe, te, które miały ewentualnie wspierać tutaj działania Wojsk Polskich. Tutaj miała być główna baza, nazwijmy to też sobie logistyczna i baza mobilizacyjna. Te plany stworzył major Szerwiński w 1938 roku. Oczywiście były one jeszcze troszeczkę niedoskonałe. Przychodzi 1939 rok i na wiosnę kapitan Tym realizuje bezpośrednio te plany, udoskonala je. W momencie, kiedy przyjeżdża pan pułkownik Dąbek w lipcu, praktycznie te plany są gotowe. On tylko je tutaj już realizuje i oczywiście swoim zapałem, swoim, powiedzmy, taką osobistą siłą jakby przyspiesza ich.
1: Czy przygotowanie się wiązało się też z powstaniem jakichś fortyfikacji trwałych czy też polowych?
0: To jest taka tak naprawdę chyba to, że brak jest, mamy fortyfikacji stałych tutaj na terenie całego wybrzeża i też w ogólnej masie, bo pojedyncze jakieś stanowiska były związane z artylerią przeciwlotniczą. To jest chyba największa tragedia Kępy Oksywskiej tutaj i działań w obronie Gdyni, ponieważ w 1939 roku nie wybudowano tych fortyfikacji stałych, były tylko umocnienia polowe. Natomiast dlaczego mówię, to jest największa tragedia? Bo ta tragedia trwa do dzisiaj. Bo jak przyjeżdżają tutaj ludzie oglądać pamiątki militarne po II wojnie światowej, to napotykają tylko to, co zrobili Niemcy pomiędzy 1939 a 1945 rokiem. Takich betonowych, nazwijmy to sobie, śladów po działaniach 1939 roku praktycznie nie ma. Nie zachował się, za drobnymi oczywiście małymi wyjątkami. Więc wracając do tych fortyfikacji już tej polowych, to w ciągu 1939 roku, lata 1939 roku, te fortyfikacje polowe są tworzone. Tutaj na terenie obecnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to są różnego rodzaju zwały leśne, jakieś minowanie też tego terenu, drzewa obcinane tak, żeby utrudnić przejazd. Natomiast na całym skraju Kępy Oksyskiej wybudowano pojedynczą linię okopów, wykopano pojedynczą linię okopów. Dodatkowo Morski Batalion Saperów dokonał zalewów, czyli zostały spiętrzone lokalne cieki wodne i tak naprawdę Kępa Oksyska została praktycznie odcięta. Można powiedzieć, że prawie stała się wyspą, bo z jednej strony mamy morze, z drugiej strony port, a z dwóch pozostałych mamy tutaj zalewy, powiedzmy takie zrobione na polach. Także dostęp do Kępy Oksyskiej był troszeczkę utrudniony.
1: A ciąg dalszy po przerwie. Zostańcie z nami.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Wracamy po przerwie, rozmawiamy sobie o walkach dotyczących obrony Wybrzeża. Jest ze mną Sebastian Draga. Dopytam o jedną rzecz, bo pewnie najważniejszym celem dla Niemców w tamtym czasie było samo miasto i port, i Gdynia. Jakim cudem więc te walki Gdynię w dużej mierze dosyć szczęśliwie ominęły, czy nieszczęśliwie, czy było to zaplanowane działanie, że wyszły w sumie na pola, na przedpola, a nie toczyły się w mieście?
3: To jest bardzo ciekawa też rzecz, ale jeżeli nie będziemy na tą rzecz patrzeć propagandowo, tylko z wojskowego punktu widzenia, wszystko będzie bardzo proste i jasne. Jeżeli popatrzymy sobie na działania strony niemieckiej, główną siłą uderzeniową niemiecką była 207 Dywizja Piechoty Landwehr. Jej początkowym zadaniem było nawiązanie kontaktu z wojskami niemieckimi na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Kiedy już nawiązała ten kontakt w rejonie Żukowa z niemieckimi jednostkami operującymi z Wolnego Miasta Gdańska, ta cała niemiecka 207 Dywizja skręca w kierunku na Wejherowo. Ona po prostu stara się rozciąć polskie ugrupowania. To oddział wydzielony Redłowo, oddział wydzielony Wejherowo, rozciąć je na pół i wyjść tutaj na przedpole Kępy Oksywskiej. I to się Niemcom tak de facto udaje. Pomiędzy 8 a 12 września Niemcy tego dokonują, zabezpieczają swoje teren. Z polskiego punktu widzenia Gdynia nie stanowiła żadnej wartości. Z militarnego punktu widzenia. W Gdyni jest tylko jeden ważny obiekt. Jest to port. Jest to port, natomiast port jest umiejscowiony u stóp Kępy Oksywskiej, więc dopóki polscy żołnierze byli na Kępie Oksywskiej, to ogniowo panowali nad portem. Dopóki Polacy bronili się na Kępie Oksywskiej, z portu Niemcy nie mogli swobodnie korzystać. I dlatego też tutaj w tych planach było to o tyle istotne, że Polacy postanowili na tej Kępie Oksywskiej zostawić ostatnią sobie linię obrony. To miał być taki polski Alamo fort, tak? Tak jak Amerykanie mają fort Alamo, tak Kępa Oksywska miała być takim fortem Alamo. I właśnie na Kępie Oksywskiej została rozmieszczona cała nasza artyleria. Tutaj całe zgrupowania i w związku z tutaj zwęsieniem panowała ogniowo nad całym terenem. Dlaczego też pan pułkownik Dąbek i wcześniej w planach podjęto taką decyzję? Zdawano sobie sprawę ze szczupłości naszych sił. Te nasze siły maksymalnie liczyły 15 tysięcy na początku tutaj wojny i były to siły zbyt małe, aby zabezpieczyć cały teren, więc trzeba było coś wybrać do obrony. Postanowiono w związku z tym nie bronić się w miastach, bo obrona miasta, czy też Wejherowa, czy Gdyni powodowałaby, że te siły tak naprawdę, które broniłyby tego miasta, zostałyby w tym mieście odcięte od sił głównych. Więc to nie miało sensu, więc wycofanie na Kępę Oksywską, ale dalej nie oddanie Niemcom portu. I to było głównym tym zamierzeniem strony polskiej. Tak naprawdę walki już bezpośrednio na Kępę Oksywską, pomimo tego, że Niemcy podchodzą 10 września tutaj od strony północy Brzezina, to są trwają 7 dni, od 12 do 19. Dlatego mówię, nie możemy patrzeć na Kępę Oksywską jako osobny epizod. To jest jedna bitwa praktycznie. To nie jest osobna bitwa, to jest jedna bitwa. I tak na przykład kluczowe dla obrony Gdyni, w ogóle dla naszych działań w rejonie Gdyni, było zdobycie przez Niemców Rumi i tak zwanej Reduty, obecnie nazwanej Górą Markowca. W momencie, kiedy te pozycje polskie upadły, no to pułkownik Dąbek podejmuje decyzję o wycofaniu wszystkich sił na Kępę Oksywską. Po prostu Niemcy by odcięli wtedy drugi morski pułk strzelców, który by znajdował się jeszcze w Gdyni. I to wszystko tak troszeczkę wychodzi z geografii też, bo jeżeli chcemy zrozumieć te walki, to przede wszystkim trzeba zrobić dwie rzeczy. Najpierw trzeba spojrzeć na mapę, potem udać się w teren, a dopiero potem czytać wspomnienia. I wtedy mamy pełen obraz. Jeżeli popatrzymy sobie na samo Wejherowo, ono leży w Niecce. Z jednej strony od północy mamy gdzieś tutaj wzgórza i od południa, więc jeżeli by Polacy bronili się Wejherowiem, to by ze wszystkich stron byli ostrzeliwani, więc to też nie miało sensu z wojskowego punktu widzenia jakaś tutaj obrona Wejherowa. Zresztą jak popatrzymy sobie to tak z historycznego punktu widzenia, to podobnie walki wyglądają w 1945 roku. Bardzo podobnie. Tam jest drobna różnica, wynikająca też z geografii tutaj, ale wyglądają bardzo podobnie. Tak naprawdę Niemcy w 1939 chodzą po tych samych drogach jak Rosjanie w 1945. Więc tu akurat działaniami wojskowymi rządzi geografia. Wracając do Kępy Oksywskiej, tak naprawdę walki o Kępę Oksywską, już typowo Kępę Oksywską, rozpoczynają się 12 września w rejonie Kazimierza i na północ od Dębogórza. Na północ od Dębogórza mamy do czynienia z naszą małą lokalną Wizną, bo wszyscy znamy bitwę pod Wizną, gdzie kilkuset Polaków odpiera tam natarcie kilkudziesięciu tysięcy Niemców. Tutaj mamy pozycję pana porucznika Andrzeja Chudego, oficera z 1. Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa, który na strzele jednego plutonu żołnierzy wspartego przez dwa ciężkie karabiny maszynowe

0: odpiera natarcie niemieckiego batalionu piechoty SS Heimerdanzig. Czyli można powiedzieć, że około 50-60 ludzi zatrzymuje natarcie 800 żołnierzy niemieckich. Efekt tego jest taki, że natarcie udaje się zatrzymać. Pan porucznik Hudy traci tylko jednego żołnierza celowniczego CKM-u. Niemcy tracą według wspomnień kilkudziesięciu żołnierzy. De facto tak jest to tylko kilkunastu poległych i kilkudziesięciu rannych, ale natarcie niemieckie zostaje powstrzymane. Natomiast co jest tragiczne, przebiegają walki w rejonie Kazimierza. Niemcy próbują od strony Rumi właśnie podejść do tutaj Dębowej Góry w Kazimierzu. Ich pierwsze natarcie zostaje przez Polaków powstrzymane. Tam walczy akurat trzecia kompania też pierwszego morskiego pułku strzelców. Natomiast Niemcy przypuszczają w godzinach popołudniowych bombardowania NATO i ostrzał artyleryjski. To są na tyle intensywne, że ta trzecia kompania ulega rozbiciu. I około 17 Niemcy praktycznie wchodzą do Kazimierza już bez walki, bo nie ma już kto walczyć. Brakuje tam polskich żołnierzy, zajmują Kazimierz i wdzierają się na Kępę Oksyską. W tym momencie dochodzą tutaj tego 12 września wieczorem, jeszcze 13 tam już w godzinach bardzo wczesne porannych, wyrywają leśniczówki w Dębogórze i wzgórza 72-9, umacniają tam się na stanowiskach i czekają świtu.
1: I to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę, a co po świcie, to za chwileczkę usłyszycie.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Szumi historie.
5: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
6: Wracamy po przerwie. Jesteśmy dzisiaj podczas walk o pas pomorski, o Kępę Oksywską. Niemcy są już coraz bliżej Zatoki, czekają świtu. Jest ze mną Sebastian Draga. I po tym świcie, panie Sebastianie, co?
7: Po tym świcie następuje najtragiczniejszy dzień w działaniach tutaj w obronie Wybrzeża i w działaniach na Kępie Oksywskiej, bo dochodzimy do 13 września 1939 roku w godzin porannych. 13 września w godzinach porannych dochodzi do wielkiego kontrataku żołnierzy polskich. Te kontrataki prowadzone są w dwóch kierunkach. Jeden jest o mniejszym znaczeniu, powiedzmy, operacyjnym w kierunku mostów, zakończony niepowodzeniem, i najważniejszy polski kontratak przeprowadzony przez z rejonu Suchego Dworu poprzez Dębogórze w stronę Kazimierza. I są to najkrwawsze walki tutaj na Wybrzeżu w 1939 roku, najkrwawszy epizod walk w walkach o Kępę Oksywską. Jest to tyle znamienne, że żołnierzy polskich atakuje około 800. Dokładnie tego nie policzył tutaj nikt, ale jest tych żołnierzy polskich około 800 i łamią tak zwaną, jak ja to mówię, matematykę wojskową. Bo zgodnie z matematyką wojskową trzech żołnierzy powinno atakować, a jeden się bronić. A tu jest odwrotnie. Jeden atakuje, a trzech Niemców się broni. Taka jest dysproporcja sił. Polacy wykorzystują zaskoczenie. Dodatkowo śmiała akcja plutonu, znowu pana porucznika Chudego, który okrąża Niemców od tyłu, powoduje to, że Polacy odnoszą sukces. Odnoszą sukces w początkowej fazie natarcia. Przebijają się przez niemieckie pozycje, odbijają wzgórze 72-9, odbijają Leśniczówkę, podchodzą aż pod Kazimierz. Ale wtedy okazuje się, że ponieśli już żołnierze polscy takie straty, że już nie ma kto walczyć. A tu jest bardzo specyficzny teren, charakterystyczny czy dla Parku Krajobrazowego, czy dla Kępy Oksywskiej, że mamy liczne górki, dolinki pokryte lasem. Więc tak de facto oni dochodzą do Kazimierza, stwierdzają, że jest ich za mało i muszą wracać. W momencie, jak muszą wracać na swoje pozycje wyjściowe, napotykają się na odwody niemieckie. I dochodzi do takiej małej tragedii, to jest związane z pierwszym morskim pułku strzelców, który ginie tutaj bardzo dużo ludzi. Generalnie tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy dzisiaj w Dębogórzu, to są najkrwawsze walki tutaj o Wybrzeże w 1939 roku i o Kępę Oksywską. Tutaj ginie około 200 polskich żołnierzy, czyli bardzo, bardzo dużo. W ciągu to jest jednego tam do półtorej dnia, po to zależy, jak tam sobie

0: Policzymy, żołnierze polscy się wycofują się do Suchego Dworu i praktycznie po tym 13 września 1 Morski Pułk Strzelców Zwiejherowa przechodzi już tutaj do rezerwy, tak? Jest już, jego siła bojowa znacznie została zredukowana. Próbują jeszcze Polacy odbić tutaj Dębogórze w dniu, jeszcze z tego samego dnia, 13 jest atak nieudany, 15 przypuszczają dwa ataki, ale sił polskich jest coraz mniej. Tym, co decyduje o przewadze niemieckiej, o zdecydowanej przewadze niemieckiej, to raz, że jest przewaga liczebna, ale to ją szło zredukować tutaj jakoś. Natomiast Polacy nie są w stanie przeciwstawić nic niemieckiemu lotnictwu i przewadze Niemców artylerii. Więc jest taki też mit, że to dotyczący walk o wybrzeże Kępy Oksyckiej, że Polacy kontratakowali w nocy, że to, co Niemcy zdobyli w ciągu dnia, to Polacy odbijali w nocy. To jest może, z jednej strony jest to mit, z drugiej jest to prawda, ale Polacy musieli kontratakować w nocy, bo w nocy nie działało niemieckie lotnictwo. I to jest tak naprawdę przyczyna tych polskich kontrataków. Po prostu w nocy Polacy niwelowali tą przewagę techniczną ze strony Niemców, tak?
1: A jeżeli chodzi o wyposażenie artyleryjskie, którym dysponowali tutaj polscy żołnierze, było w ogóle albo na jakim poziomie ono było?
0: Na poziomie, nazwijmy to sobie, etatowym, tak? Czyli stosunkowo niewielny, bo na przykład 1 Morski Pułk Strzelców z Wejherowa miał zaledwie dwie armaty 75 mm i dodatkowo 4 działka 37 mm przeciwpancerne. Podobnie było w 2 Morskim Pułku Strzelców, bo tam chyba była tylko jedna armata więcej. Natomiast oprócz tego był utworzony jeszcze Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej w składzie dwóch baterii. Tutaj było kilka dział, ale też tylko 75 mm. Oprócz tego mieliśmy 4 haubice 105 mm, tak nasza cała artyleria ciężka, jeżeli chodzi tutaj o to, co było zgrupowane na lądzie. Natomiast przewaga Niemców to była kilkukrotna w tej artylerii. Oni tą artylerię stopniowo podciągali i prowadzili skuteczny ostrzał. Co się jeszcze kładło cieniem troszeczkę na naszej działalności, to to, że mieliśmy troszeczkę mniejsze zapasy amunicji, jeżeli chodzi o tą artylerię. No i ze względu na odcięcie nie szło tych zapasów od reszty kraju tych zapasów amunicji jakby zwiększyć. Więc tutaj artylerzyści mieli ograniczoną liczbę pocisków, którą mogli sobie używać, tak.
1: I zbliżając się do końca naszego spotkania, dochodzi do kapitulacji, czy do absolutnego zwycięstwa po stronie niemieckiej poprzez zdobycie tego terenu?
0: Jeżeli byłbym Niemcem, to bym powiedział, że doszło do zdobycia, bo o kapitulacji nie ma żadnej mowy. Kępa Oksyska czy też Gdynia nigdy nie zostały podpisane żadne akty kapitulacji, nikt się nie poddał, ale Niemcy to zdobyli. Jako Polak tutaj mówię, że Niemcy zajęli te tereny.
1: A jaka jest różnica?
0: Tylko jest, powiedzmy, nazwijmy to sobie propagandowo, tak? Ale naprawdę Niemcy zdobyli, co jest o tyle jeszcze ważne, musieli każdy punkt oporu zdobywać oddzielnie. To świadczy o tym, że Polacy, pomimo tego, że pozbawieni łączności, pozbawieni już centralnego dowodzenia, w dniu 19 września walczyli do końca o te tereny. Każdy punkt oporu polskiego był przez Niemców zdobywany oddzielnie. No, symboliczny jest tutaj ten ostatni punkt oporu, czyli Babi Dół, bo wtedy nazywał się to Babim Dołem, gdzie pan pułkownik Dąbek na czele swoich najwierniejszych towarzyszy ostatnich idzie do kontrataku i ranny popełnia samobójstwo. W obronie Gdyni i Kępy Oksyckiej ginie prawie 1800 polskich żołnierzy. W skali, powiedzmy, całego kraju, jeżeli popatrzymy na liczby, nie są to największe liczby, bo na przykład w bitwie nad Bzurą ginie około 20 tysięcy polskich żołnierzy. Ale jeżeli popatrzymy sobie na straty procentowe już, to okazuje się, że te straty, które Wojsko Polskie ponosi w obronie Gdyni i Kępy Oksyckiej, są to najwyższe straty procentowe w całej kampanii Polski 1939 roku. Również Niemcy ponoszą najwyższe straty.
1: No i to jest dosyć smutny koniec, ale...
0: Świadczy to o zaciętości walk i oporze żołnierza polskiego.
1: Ale takie nie najłatwiejsze tematy też warto poruszać i poznawać szczegóły tych historii. Dziękuję serdecznie za opowieść. Był ze mną Sebastian Draga, komandor rezerwy, badacz historii, prowadzący fanpage wybrzeże1939.pl, pomysłodawca i twórca pierwszej mobilnej wystawy w Polsce poświęconej obronie Wybrzeża. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A ja dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3.

0: 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
3: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
2: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
4: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
2: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że

0: 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finał Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie wystartowało spod ratusza. W marszu biorą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
1: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
2: Mieszkam zaraz co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
1: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
0: Ihor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów, wyprodukowanych w latach 2013-2024. Chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić autoryzowani dilerzy. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, wspierają naszych siatkarzy. Dziś finał Mistrzostw Europy. Kibice nie mają wątpliwości, biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
3: Każde widowisko, na którym jest, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
4: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
5: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
0: Wielki finał Polska-Francja o 21:00. Wygrany gwarantuje sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Najwięcej słońca jutro na zachodzie Polski i w centrum. Na wschodzie oraz na południu czasami trochę większe zachmurzenie, ale deszczu raczej nie będzie. Temperatura od 17 stopni nad morzem i na Podhalu do 22 w głębi kraju. Wiatr słaby, tylko

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają.

0: Czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.